0: Radio Impuls.
1: W kalendarzach wtorek to 16 dzień czerwca. Na zegarach godzina 6. Zapraszamy Was na wiadomości.
2: Zarzut zabójstwa taksówkarza w związku z rozbojem usłyszał 27-letni Mateusz G. z Czerska w Pomorskiem. Według ostatnich informacji ofiara i podejrzany znali się. O tym, co mężczyzna mówił podczas przesłuchania, nasz dziennikarz Stanisław Pawłowski.
3: Przyznał, że te zbrodnie planował. Jak usłyszałem w prokuraturze, tłumaczył, że 75-letni taksówkarz miał w przyszłości skrzywdzić kobietę z jego otoczenia. Śledczy będą teraz weryfikować tę wersję, ale nie wycofują się z pierwotnego założenia, że motywem zbrodni mogła być chęć kradzieży samochodu. Według ustaleń prokuratury mężczyzna zamówił w piątek kurs do Chojnic, a w trakcie jazdy kazał kierowcy zjechać na przydrożny parking. Tam zaatakował 75-latka nożem, zadając mu w sumie 3 ciosy, które okazały się śmiertelne. Następnie odjechał jego Mercedesem, jednak samochód zatrzymał się po przejechaniu zaledwie kilkuset metrów. Prawdopodobnie nie zabrał taksówkarzowi kluczyków. Podejrzany został zatrzymany następnego dnia w Gdańsku. Grozi mu dożywocie.
2: Sąd aresztował mężczyznę na 3 miesiące. Kanadyjska firma Marconi Technologies i polska spółka Enamor International podpisały pierwszą umowę realizowaną w ramach unijnego programu obronnego SAFE z udziałem Kanady. Poinformował o tym premier tego kraju Mark Carney podczas szczytu G7 we francuskim Evian. Kontrakt o wartości ponad 10 milionów dolarów dotyczy dostaw sprzętu łączności taktycznej dla dowództwa sił cyberobrony Wojska Polskiego. Dostawy mają rozpocząć się jeszcze w tym roku i potrwać do 2030. Wczoraj państwa Unii Europejskiej formalnie zatwierdziły również umowę umożliwiającą udział kanadyjskich firm w programie SAFE. Oznacza to, że przedsiębiorstwa z Kanady będą mogły uczestniczyć we wspólnych europejskich projektach i zamówieniach obronnych. Takich porozumień będzie więcej, zapowiedziało biuro premiera Kanady. O północy wygasło rozporządzenie obniżające akcyzę za paliwa. Rząd przedłużył obniżkę podatku VAT, ale nie przygotował rozporządzenia, które utrzymuje w mocy obniżoną akcyzę. To oznacza, że niebawem tankowanie będzie droższe. O ile i od kiedy? O tym Igor Skrzypek.
4: Teoretycznie akcyza wraca do pełnej stawki, ale ponieważ resort energii obliczył maksymalne ceny paliw z uwzględnieniem jeszcze obniżonej opłaty, to jutro na pylonach jeszcze nie zobaczymy podwyżki. Przeciwnie, będzie drobna przecena 5 zł i 97 groszy za litr benzyny 95 oraz 6 zł i 37 groszy za litr oleju napędowego. To górne limity na wtorek, czyli o 7 i o 3 grosze mniej. Jednak maksymalne stawki, które zostaną wyliczone na środę, będą musiały już uwzględnić zmianę akcyzy. Dotychczas obniżka wynosiła 29 groszy za litr benzyny oraz 28 groszy za litr oleju napędowego. Tego rabatu od środy nie będzie. Portfele kierowców może jednak uchronić taniejąca ropa. Cena za baryłkę błyskawicznie spadła po ogłoszeniu porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem.
1: Za nami dość rześka noc. W wielu miejscach wynik jednocyfrowy. Najchłodniej w Polsce w tej chwili 7,5 stopnia w Kłodzku. Najcieplej ponad 14,5 w Ustce, czyli na północy jest trochę cieplej niż u nas. A w ciągu dnia czeka nas zmienne zachmurzenie. Lokalnie na Lubelszczyźnie przelotne opady deszczu. Temperatura w wielu miejscach przekroczy już dzisiaj 20 stopni. Ale to nie koniec, bo przypomnę, jeszcze w tym tygodniu w weekend czekają nas upały. Dzisiaj ciśnienie w miarę stabilne, biometr umiarkowanie niekorzystny.
5: Czas na podsumowanie dnia w Radiu Impuls. Sprawdzimy, czym żył region na początku tygodnia. Zaczynamy od tragicznego wypadku, do którego doszło w piątek, 12 czerwca, na Alei Sikorskiego w Lublinie. Chodzi o potrącenie 68-letniego mężczyzny, który znajdował się na oznakowanym przejściu dla pieszych. O szczegółach sprawy mówi podkomisarz Kamil Karbowniczek z lubelskiej policji.
6: Policjanci ustalili, że to 55-letni obywatel Ukrainy kierował Volkswagenem i w piątek na oznakowanym przejściu dla pieszych na Alei Sikorskiego w Lublinie potrącił 68-latka. Auto zatrzymało się dopiero kilkaset metrów za przejściem, a kierujący wraz z dwoma pasażerami, 39-letnim obywatelem Ukrainy i 38-letnim obywatelem Rosji, uciekli z miejsca wypadku, nie udzielając pomocy poszkodowanemu. Niestety pieszy po przewiezieniu do szpitala, pomimo udzielonej pomocy medycznej, zmarł w szpitalu. W pobliżu miejsca wypadku zatrzymali aresztowaliśmy 39-letniego obywatela Ukrainy. Dwaj pozostali mężczyźni zostali zatrzymani w Bełżycach. Dzięki intensywnym czynnościom policjantów z Wydziału do Spraw Wykroczeń i Przestępstw w Ruchu Drogowym i Kryminalnych z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, a także policjantów z Bełżyc. Wszyscy w chwili zatrzymania byli nietrzeźwi. Mieli od promila do nawet 2,5 promila alkoholu w organizmie.
5: Wszyscy zatrzymani mężczyźni trafili już w ręce policji. A co grozi im za popełnione przestępstwo?
6: 55-latek został doprowadzony przez policjantów do prokuratury z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Prokurator przedstawił mu zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym i ucieczkę z miejsca zdarzenia, a także nieudzielenie pomocy poszkodowanemu. Następnie 55-latek został doprowadzony do sądu z wnioskiem policji i prokuratury o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do tego wniosku i teraz najbliższe 3 miesiące 55-letni obywatel Ukrainy spędzi w tymczasowym areszcie. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara nawet do 20 lat pozbawienia wolności. Do prokuratury zostali także dzisiaj doprowadzeni dwaj pozostali mężczyźni, 39-letni obywatel Ukrainy i 38-letni obywatel Rosji. Obydwaj będą odpowiadać za nieudzielenie pomocy poszkodowanemu w wypadku. Po usłyszeniu zarzutu przez 39-latka policjanci zwrócą się z wnioskiem do Straży Granicznej o jego deportację. Z kolei wobec 38-letniego obywatela Rosji będzie zastosowany dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju. Zgodnie z kodeksem karnym za to przestępstwo grozi im kara do 3 lat pozbawienia wolności.
5: A teraz wracamy do tematu budowy nowej obwodnicy Opola Lubelskiego, czyli inwestycji, która ma wyprowadzić ruch tranzytowy z centrum miasta. O szczegółach opowiedział nam ostatnio burmistrz miasta Sławomir Plis.
0: Długo oczekiwana obwodnica Opola Lubelskiego staje się faktem. Podpisana została umowa na budowę obwodnicy kilometr 700, ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż obwodnicy, dwa ronda. Bardzo się z tego cieszymy. Inwestycja, o którą zabiegaliśmy od 2021 roku, kilka lat, ale liczymy na to, że niedługo będziemy mogli już nią ujechać i tak naprawdę samochody ciężarowe, które teraz trafiają do centrum, no po prostu już ich nie będzie za jakiś czas.
5: Kiedy ma powstać nowa obwodnica?
0: Czas realizacji to 14 miesięcy, także w przyszłym roku o tej porze myślę, że już jedziemy nową obwodnicą i mieszkańcy odetchną z ulgą i będą mogli nową infrastrukturą się poruszać, no i będzie bezpieczniej przede wszystkim w centrum, a na tym nam bardzo zależało, bo tą infrastrukturę w centrum bardzo rozbudowaliśmy w ostatnim czasie w postaci rewitalizacji centrum miasta i starego i nowego rynku, więc to bardzo dobre dla nas rozwiązanie.
5: A przez jaki teren poprowadzona zostanie nowa droga?
0: Obwodnica jadąc od strony Puław drogą wojewódzką 824 przy skrzyżowaniu z ulicą Szkolną będzie rondo i będzie nowy szlak komunikacyjny w lewą stronę od 824 jadąc od Puław i będzie ta droga przebiegała terenem niezabudowanym i łączyła się na wprost też kolejnym rondem z ulicą Fabryczną i z ulicą Owocową koło zakładu karnego i koło również różnych firm przetwórstwa rolno-spożywczego. Cały odcinek kilometr 700, no i to jest ten odcinek, który na pewno usprawni nam i ułatwi funkcjonowanie wszystkim mieszkańcom i nam wszystkim.
5: Budową obwodnicy zajmie się firma z Kraśnika. Wartość inwestycji wynosi blisko 35 milionów złotych, a tak jak podkreślił burmistrz Sławomir Plis, zakończenie prac zaplanowano na przyszły rok. Mieszkańcy gminy Łaziska będą mogli pozbyć się niepotrzebnych wielkogabarytów i elektrośmieci podczas kolejnej akcji organizowanej przez samorząd. Obejmie ona między innymi stare meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, akumulatory, baterie oraz opony z samochodów osobowych. Niepotrzebne rzeczy będzie można wystawić przed posesję zgodnie z harmonogramem przygotowanym dla poszczególnych miejscowości. Urząd przypomina, że akcja nie obejmuje między innymi gruzu, części samochodowych ani pozostałości po działalności gospodarczej. Szczegółowy harmonogram dla poszczególnych miejscowości mieszkańcy znajdą na stronie internetowej gminy Łaziska. Tymczasem czytelnicy z Puław ponownie mieli okazję dać książkom drugie życie. Przed mediateką odbyło się święto wolnych książek, podczas którego mieszkańcy mogli wymieniać się przeczytanymi już tytułami i poszukać nowych lektur. O tej inicjatywie Julia Zagrajuk rozmawiała z Katarzyną Kuciarą z Biblioteki Miejskiej w Puławach.
7: To już 6. edycja. Czy z roku na rok staje się więcej chętnych dołączyć się do tej akcji?
8: Myślę, że tak, że obserwujemy, że jest coraz więcej osób chętnych na taką akcję wymiany książek. W trakcie całego roku roku czytelnicy przynoszą do nas książki, które albo trafiają do nas na półki na wypożyczalnie, albo później właśnie na Book Crossing. Pytają, jak zbliża się już lato, jest coraz bliżej do czerwca, to pytają, kiedy będzie akcja Book Crossingowa. I zresztą widać to po liczbie uczestników, którzy już przed godziną 9 zaczęli wybierać sobie książki. Przychodzą, wyszukują, idą do domu, zostawiają, po czym wracają po raz kolejny. Są tacy czytelnicy, którzy dzisiaj, myślę, że 3-4 razy w ciągu tych 6 godzin, kiedy tutaj wystawiamy książki na Book Crossing, nas odwiedzali.
7: Jaka kategoria wiekowa? W sumie różne ludzie, tak?
8: Tak, przychodzą różni, oczywiście dorośli, ale także i dzieci razem z rodzicami. Dzisiaj również był turniej puzli, więc dodatkowo dzieci, które przyszły na puzzle, mogły również skorzystać z naszej oferty i wybrać sobie książki.
7: Jeżeli ktoś nie zdążył dzisiaj w sobotę, dołączy się, jak długo będzie się trwała akcja?
8: Przenosimy się już do budynku i od poniedziałku przez całe wakacje do końca sierpnia akcja Book Crossingowa będzie kontynuowana w korytarzu w Mediatece, więc jeżeli ktoś dzisiaj nie miał możliwości skorzystać, to oczywiście zapraszamy przez całe wakacje.
7: Może jeszcze przypomnimy, jakie są zasady.
8: Bardzo prosimy, żeby nie przynosić podręczników i książek zniszczonych. Mogą to oczywiście być książki starsze, nie muszą to być nowości, ale żeby były w dobrym stanie, tak żeby to, co sami byśmy chcieli wziąć, to żeby również podarować innym czytelnikom.
5: Na zakończenie zaglądamy jeszcze na piłkarskie boiska naszego regionu. PGE MKSL Volt Lublin wzmacnia obsadę bramki. Do zespołu piłkarek ręcznych dołącza jedna z najbardziej utalentowanych młodych golkiperek w kraju, Nina Smelcerz. 19-letnia zawodniczka przechodzi do Lublina z Suzuki Korony Handball Kielce. Mimo młodego wieku ma już na koncie występy w młodzieżowych reprezentacjach Polski, udział w Mistrzostwach Europy do lat 19 oraz liczne sukcesy w kraju, w tym tytuł najlepszej bramkarki Ligi Centralnej. Nina Smelcerz uchodzi za zawodniczkę o bardzo dobrych warunkach fizycznych, znakomitym refleksie oraz dużej skuteczności w bronieniu rzutów karnych. Jak podkreślają trenerzy, wyróżniają także ambicja i pracowitość. Mówi Tomasz Błaszkiewicz, specjalista od przygotowania bramkarek w lubelskim sztabie szkoleniowym.
9: Dobre warunki fizyczne, co akurat w żeńskiej piłce ręcznej, jeśli chodzi o bramkę, to jest naprawdę bardzo duży argument. Poza tym charakteryzuje się bardzo dużą taką ambicją i pracowitością. Ten poziom zweryfikuje nam jej granie. Ja jestem absolutnie cierpliwy, jeśli chodzi o takie sytuacje, no bo wiadomo, to przychodzi z wieku juniorskiego do wieku seniorskiego. Kwestia czasu, czy to będzie ten sezon, ale myślę, że następny sezon już będzie takim mocnym wzmocnieniem, jeśli chodzi o polską Superligę. Ma być dla nas tutaj mocnym takim wzmocnieniem dla naszych dwóch podstawowych zawodniczek. Ma się rozwijać przede wszystkim, ma złapać seniorską szatnię, musi gdzieś poczuć też tą inną odpowiedzialność, także dajemy jej trochę czasu. Ten rok będzie takim wprowadzeniem dla niej.
5: Z kolei sama zawodniczka miała już okazję trenować z lubelskimi szkoleniowcami.
10: Współpracowałam z dwoma trenerami, z trenerem Pawłem Tetelewskim w Kielcach i nadal współpracuję z trenerem Tomkiem Błaszkiewiczem, z którymi się dobrze znam, zawsze mi pomagają i właśnie trochę też przez nich wybrałam ten klub. Ja bardzo dobrze wspominam treningi, czy z trenerem Pawłem, czy nadal z trenerem Tomkiem. Trener Paweł to właśnie między innymi trener, który dał mi szansę w bardzo, bardzo młodym wieku już zaistnieć. Dawał mi dużo minut w seniorskiej lidze pierwszej, później w lidze centralnej kobiet. Jestem mu bardzo za to wdzięczna i teraz też jestem wdzięczna za wszelką pomoc, czy trenerowi Tomkowi, który od młodych lat mnie wspiera w każdym moim kroku, pomaga mi ze wszystkim, pomógł mi z transferem do Lublina i trener Paweł tak samo. Jestem im bardzo wdzięczna za to i naprawdę są to trenerzy najwyższej klasy, więc cieszę się, że będę mogła dalej z nimi współpracować.
5: Przekonała się również, że lubelski klub ma oddanych kibiców.
10: Wiele słyszałam o lubelskich kibicach, jaką wspaniałą atmosferę robią. Też widziałam na własne oczy, bo nieraz byłam na meczu Lublina, więc na pewno to też jest dodatkowa motywacja do osiągania celów, dawania z siebie wszystkiego, więc już się nie mogę doczekać, aż poznam lubelskich kibiców i wystąpię przed nimi.
5: Nowa bramkarka nie kryje, że transfer do Lublina traktuje jako ważny krok w rozwoju kariery.
1: Jeszcze raz serdeczne dzień dobry i oficjalne o poranku we wtorek, 16 dnia czerwca. Zaczynamy nasze poranne spotkanie z muzyką wybraną dla Ciebie, Marek Moc. Dzień dobry, witam i zapraszam.

0: To wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Czas na kartkę z kalendarza. A w kalendarzu wtorek, 16 dzień czerwca, 167 dzień roku. 13 minut po czwartej wstało słońce, zacznie zachodzić minutę przed 21, a dzień potrwa 16 godzin i 45 minut. Zbliżamy się do momentu, kiedy będziemy mieli najdłuższy dzień w roku. Na pewno będzie to miły dzień dla solenizantów. Na liście Aneta, Alina, Justyna, Benon, Jan, Judyta, Ludgarda, Aurelian i Benona. Życzymy wam wszystkiego dobrego. Okazje do świętowania. Dziś Dzień Dziecka Afrykańskiego, Dzień Bluma i Międzynarodowy Dzień Rodzinnych Przekazów Pieniężnych. No to wiele tygrysków lubi to chyba najbardziej.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy, zielona 14.
4: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
2: Po reklamie.
0: Nad ranem w Puławach ledwie 11 stopni, albo aż 11 stopni, to zależy jak spojrzeć na tę temperaturę. W ciągu dnia do stopni 18, uwaga, dzisiaj możliwe słabe opady deszczu w pierwszej części dnia. Popołudnie ma już być nieco bardziej przyjazne, jeśli chodzi o obraz za oknami. Pogodnie ma zrobić się jutro, w czwartek czeka nas zmienne zachmurzenie. Pod koniec tygodnia, przypomnę, nadejdą upały.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: To wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla Ciebie. Bardzo często w naszym kraju powtarzamy, jeśli chodzi o życzenia, to, że zdrowia życzymy i zdrowie jest najważniejsze. Te słowa kierujemy również do fantastycznej Bonnie Tyler, 75-letnia gwiazda. Wciąż przebywa na oddziale intensywnej terapii, ale jak donosi jej management, została wybudzona ze śpiączki farmakologicznej. Dochodzi powoli do siebie. My Bonnie życzymy wszystkiego dobrego, no i liczymy, że pojawi się jeszcze na scenie. A na naszej radiowej scenie sporo jeszcze gwiazd. Za chwilę wracamy do muzyki wybranej dla Ciebie. Zostańcie z nami.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
4: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
5: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista, 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni, 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Co mówią twoje pieniądze, gdy dostajesz link do wykonania płatności?
9: O, adres taki egzotyczny.
10: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
11: Raz się żyje, lećmy w nieznane.
8: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj rozwiązania, które pomagają się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
12: Ale sztosy!
13: Ale co?
12: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
2: Po reklamie.
14: Słuchasz Radia Impuls.

0: muzyka wybrana dla ciebie. No, sporo dzieje się na Mistrzostwach Świata. Nie wiem, czy oglądaliście przynajmniej fragment wczoraj. Ja miałem szansę, bo mecz był wcześniej. Hiszpania, Republika Zielonego Przylądka. 0-0. Takie rzeczy się tam też wyrabiają. A o najważniejszych sprawach dla regionu, kraju i świata oczywiście usłyszycie w naszych wiadomościach. Najbliższe punktualnie o godzinie 7.
1: Reklama.
2: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur. 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz tylko 8,99 za kilogram.
1: Lidl, to się opłaca.
3: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy, zielona 14.
7: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. Po reklamie.
0: W kalendarzach wtorek to 16 dzień czerwca. Na zegarach 7, a my zapraszamy Was na wiadomości.
8: Poranne wydanie wiadomości Radia Impuls. Zaczynamy od wiadomości z Dęblina. Miasto przygotowuje się do jednej z największych inwestycji przeciwpowodziowych w regionie. Chodzi o projekt, który obejmuje budowę i modernizację wałów na rzece Wieprz. W minionym tygodniu odbyło się kolejne spotkanie włodarzy Dęblina z dyrektorem zarządu Zlewni Wód Polskich. Omówiono aktualny stan przygotowań oraz kolejne etapy realizacji projektu, który, jak podkreślają samorządowcy, będzie miał długofalowe znaczenie dla rozwoju Dęblina. Modernizacja wałów ma przede wszystkim chronić przed skutkami wezbrań, ale też w dłuższej perspektywie może odblokować tereny pod nowe inwestycje i rozwój zabudowy. A dzisiaj bez bieżącej wody muszą sobie poradzić mieszkańcy miejscowości Głusiec. Władze gminy Sieciechów informują, że na dziś zaplanowano prace na sieci wodociągowej. Potrwają od godziny 8 do 12. Żeby te utrudnienia nie skomplikowały dzisiejszych zajęć, warto zrobić teraz potrzebne zapasy kranówki. Tymczasem w Lublinie tego lata odbędą się bezpłatne integracyjne warsztaty kajakowe dla osób z niepełnosprawnościami. Projekt pod hasłem Wiosłujemy razem na fali przygotowało Lubelskie Towarzystwo Kajakowe Fala. Do udziału zaproszone są przede wszystkim dzieci i młodzież od 12 roku życia mieszkające w Lublinie. W programie nauka i doskonalenie pływania kajakiem, ćwiczenia z zakresu bezpieczeństwa na wodzie, a także gry i zabawy sportowe oraz zajęcia Nordic Walking i zajęcia integracyjne. Warsztaty będą odbywać się od początku lipca do początku sierpnia na przystani kajakowej przy ulicy Krężnickiej. Udział jest bezpłatny, jednak liczba miejsc jest ograniczona. Szczegóły oraz formularz zapisów dostępne są na stronie Lubelskiego Towarzystwa Kajakowego Fala. A mali odkrywcy z Kozienic i okolic już wkrótce będą mogli ponownie wcielić się w rolę studentów. Ruszają zapisy na trzecią edycję Dziecięcego Uniwersytetu Nauki i Kultury, organizowanego przez Kozienicki Dom Kultury. O szczegółach mówi Elwira Kozłowska, dyrektorka.
9: W maju zakończyliśmy drugą edycję uniwersytetu i od razu przystąpiliśmy do prac nad trzecią. Zaangażowanie naszych małych studentów oraz ich rodziców pokazuje, jak bardzo ta oferta jest w naszym mieście potrzebna. Cieszę się, że najmłodsi tak chętnie rozwijają swoje umiejętności i zdobywają wiedzę. Już dziś mogę zapowiedzieć, że czekają nas kolejne fascynujące spotkania. Serdecznie zapraszam zarówno dotychczasowych, jak i nowych studentów.
8: Oferta skierowana jest do dzieci w wieku od 6 do 11 lat. W programie znalazły się warsztaty i spotkania prowadzone przez wykładowców i specjalistów, którzy poprzez zabawę zachęcają najmłodszych do poznawania świata i rozwijania swoich pasji. Zapisy potrwają do 26 czerwca, a zajęcia ruszą 17 września. Na razie to wszystko z regionu. Przed nami kraj i świat.
10: Rosjanin zastrzelony wczoraj w Białej Podlaskiej był mieszkającym w Polsce artystą, performerem, który krytykował Władimira Putina i politykę Rosji. Zabójstwo dokonane na osiedlowym parkingu wyglądało jak egzekucja.
11: Dominik Smaga. Dominiku, dlaczego służby mówią o egzekucji?
12: Uzbrojony mężczyzna miał oddać kilka strzałów z broni palnej z bliskiej odległości, a potem jeszcze strzelić do leżącej na trawniku ofiary. O takim przebiegu zbrodni mówią nieoficjalnie służby.
13: Jeden radiowóz, później drugi radiowóz.
14: Sądziłam, że to są jakieś petardy.
15: Spokojnie. Bardzo spokojne osiedle.
16: Bardzo spokojna okolica. Nigdy się czegoś takiego tutaj nie zdarzyło.
12: Rosjanin malował między innymi polityczne karykatury. Jedną z nich prezentował w piątek podczas swojego performensu przed ambasadą Rosji w Berlinie. Stanął tam z obrazem nawiązującym do przedstawień Madonny, gdzie w miejscu Maryi był Stalin, w miejscu Dzieciątka Jezus namalował Putina. Sprawcy zabójstwa od wczoraj szuka policja.
11: Na piłkarskich Mistrzostwach Świata pojedynek z mocnym politycznym podtekstem Inglewood zagrała reprezentacja Iranu.
10: Z Nową Zelandią zremisowała 2-2. O nie tylko sportowych emocjach na stadionie i w strefach kibica nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski. Witamy, Pawle.
17: Dzień dobry. Drużyna Iranu, choć gra w USA, swoją bazę ma w meksykańskiej Tijuanie. USA nie zgodziły się na to, by zespół przebywał cały czas w Stanach Zjednoczonych. Choć nie zabrakło emocji na stadionie, to mecz odbył się w cieniu niedawnej wojny między Stanami Zjednoczonymi, Izraelem a Iranem oraz świeżo ogłoszonego porozumienia pokojowego. Irańscy kibice podkreślali, że sport powinien być oddzielony od polityki i wszyscy powinni wspierać reprezentację Iranu niezależnie od obecnej sytuacji. Krytykowali także decyzję FIFA zakazującą wnoszenia przedrewolucyjnej irańskiej flagi z symbolem lwa i słońca. To wszystko jest okropne, cała sytuacja związana z wojną, ale jednocześnie taka jest rzeczywistość, nie możemy tego zmienić, powiedział kibic z Iranu, który obecnie mieszka w Teksasie. Zakazywanie komuś wejścia tylko dlatego, że ma flagę, jest czymś złym. To mecz piłkarski, nic więcej. Nie mogę znieść sytuacji, w której światowi przywódcy podporządkowują wszystko własnym wojnom i bombardowaniom. Uważam, że to niewłaściwe. Jestem tym głęboko poruszony, mówił sprzedawca flag.
0: Nad ranem w Puławach ledwie 11 stopni, albo aż 11 stopni, to zależy jak spojrzeć na tę temperaturę. W ciągu dnia do stopni 18, uwaga, dzisiaj możliwe słabe opady deszczu w pierwszej części dnia. Popołudnie ma już być nieco bardziej przyjazne, jeśli chodzi o obraz za oknami. Pogodnie ma zrobić się jutro, w czwartek czeka nas zmienne zachmurzenie. Pod koniec tygodnia, przypomnę, nadejdą upały. Kolejna godzina naszego wtorkowego porannego spotkania już w komplecie. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, dzień dobry. No tak, jestem. Ewelina Kroczek.
0: I Marek Moc, no to gramy dalej.
5: Radio Impuls.
7: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: to wtorkowy poranek z muzyką wybraną dla Ciebie, ale też kilka cennych porad z horoskopu.
1: Kilka cennych porad dla Skorpiona między innymi. Otóż dziś możesz usłyszeć wiadomość, która skłoni Cię do zmiany planów, ale okaże się to korzystniejsze niż przypuszczasz. A wieczorem znajdź chwilę dla siebie, intuicja podpowie Ci coś naprawdę ważnego.
0: Lew, twoja energia i pewność siebie przyciągną ludzi, dlatego łatwiej będzie załatwić sprawy, które ostatnio utknęły w miejscu. Nie bój się powiedzieć głośno o swoim pomyśle, ktoś może pomóc ci go zrealizować.
1: I jeszcze bliźnięta, to dobry dzień na rozmowy, spotkania i odświeżenie kontaktów, które dawno nie były pielęgnowane. Niespodziewana propozycja może otworzyć przed tobą ciekawą perspektywę na najbliższe tygodnie.
2: Radio Impuls.

0: Tak wam pięknie gramy we wtorkowy poranek.
1: Uwaga, uwaga, radio głośniej proszę, bo mamy dla was cenne wskazówki, wręcz niezbędne w pracy. Jak wyglądać w pracy na zapracowanego? Słuchajcie uważnie.
0: Po pierwsze, chodzić szybko. Po drugie, chodzić szybko z laptopem. Po trzecie, chodzić szybko z laptopem i telefonem. Po czwarte, chodzić szybko z laptopem, telefonem i kawą.
1: Jeśli macie swoje sposoby na sprawianie wrażenia zapracowanego w pracy, to dajcie znać. Formularz znajdziecie na naszej stronie internetowej.
2: Radio Impuls.
3: Reklama.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub uda z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest! Po reklamie.
0: Na Lubelszczyźnie dziś o poranku możliwe słabe przelotne opady deszczu. Początek dnia dość pochmurny, potem trochę więcej przejaśnień i rozpogodzeń. Rozpogodzić na dobre ma się jutro. Całkiem sympatyczna pogoda również zapowiadana jest na czwartek. No i ciepło. Dzisiaj 18 stopni, 20, jutro 24. W czwartek powinniśmy zobaczyć. W weekend zrobi się upalnie.
2: Słuchasz Radia Impuls. Ale, ale, ale, ale, ale.

0: To wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Mundial trwa. Właśnie przeczytałam, że japońscy kibice znowu posprzątali po sobie sektory po zakończonym meczu. No, oni są fantastyczni.
0: Tak, tak. Przypomnijmy, że Japonia zremisowała z Holandią 2-2. Kibice mieli więc powody do wielkiej radości, ale zanim na dobre oddali się świętowaniu, wyciągnęli worki i zaczęli sprzątać.
1: Brawo.
0: Dla Japończyków czystość jest częścią ich kultury i jest wpajana obywatelom już od wczesnego dzieciństwa.
1: Powtórzę, brawo. No ja mam kilka osób, które chętnie wysłałabym do Japonii na przyspieszony kurs porządku i czystości. Powiem więcej, byłabym w stanie nawet dorzucić się do biletu. Muzyka wybrana
2: dla ciebie. Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
5: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
6: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
7: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
6: No to pa!
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Ach, ta drżąca powieka.
12: I ten nocny skurcze łydek.
11: Biorę magnez i nie czuję efektu.
13: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
14: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: 16 dzień czerwca w kalendarzu, to wtorek. Jakaś myśl przewodnia pojawia się o tej porze, ale dziś sięgamy po przysłowie ludowe. I co tutaj mamy?
1: No, widzę, że pani jako rolniczka zawodowa wie, o co chodzi. Nie trzeba w czerwcu o deszcz prosić, przyjdzie jak zaczniemy kosić.
0: I co, to się sprawdza?
1: No, już pokoszone i popadało, teraz czas na upały, a potem znowu burze. Ech, ta pogoda.
2: Reklama. Jak z sukcesem wdrożyć rozwiązania AI w swoim przedsiębiorstwie? Sprawdź podczas konferencji AI w Twojej firmie, jak ominąć pułapki i zamienić technologię w zysk. Puławski Park Technologiczny i Halo Action zaprasza 16 czerwca od 10.30. Ta konferencja to punkt obowiązkowy w kalendarzu każdego menedżera i właściciela firmy, małej i dużej. Zapraszamy 16 czerwca. Wstęp bezpłatny. Puławy, ulica Mościckiego 1. Szczegóły na ppnt.puławy.pl.
3: Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
4: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w saleńskich cenach? Czy

0: Można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków wcale niskich cenach?
0: Tak.
1: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99.

0: 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
4: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Po reklamie.
7: Na zegarach już godzina 8, a we wtorkowy poranek przyszła pora na wiadomości.
8: Interwencją policji i tymczasowym aresztem zakończyła się seria nietypowych i niebezpiecznych zdarzeń, do których doszło na ulicach Lublina. O szczegółach mówi podkomisarz Kamil Karbowniczek z lubelskiej policji.
9: W sobotę nad ranem otrzymaliśmy nietypowe zgłoszenie od kierowcy MPK. Z jego zgłoszenia wynikało, że kierujący Fordem zatrzymał auto na skrzyżowaniu, następnie wysiadł z niego i boso oddalił się w kierunku ulicy Nadbystrzyckiej. Z tego zgłoszenia wynikało, że kierowca może znajdować się w stanie nietrzeźwości. Na miejsce zostali skierowani policjanci. Kiedy policjanci dojeżdżali na miejsce, otrzymali kolejne zgłoszenie, tym razem o kradzieży paliwa z pobliskiej stacji benzynowej.
8: Jak się okazało, ten sam mężczyzna zatankował ponad 7 litrów benzyny. Nie zapłacił za nią, tylko zaczął wracać do swojego auta, a wtedy zatrzymali go policjanci. 33-letni mieszkaniec Lublina był pijany. Co więcej, okazało się, że ma dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Teraz odpowie przed sądem w warunkach recydywy i grozi mu nawet 7,5 roku więzienia. Kolejne lokalne drogi dojazdowe do pól na Lubelszczyźnie doczekają się remontów i modernizacji dzięki wsparciu z budżetu województwa. Wczoraj w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie podpisano 18 umów. Dotacje na sumę niemal 3 milionów złotych pomogą wybudować albo wyremontować odcinki o łącznej długości ponad 8 kilometrów w 16 gminach Lubelszczyzny. Pieniądze trafią też do naszego regionu. To 100 tysięcy złotych dla gminy Markuszów, które zostaną przeznaczone na opłacenie prac wykonywanych przy drodze w Zabłociu. A teraz zwracamy się do tych mieszkańców powiatu puławskiego, którzy myślą o założeniu własnej firmy. Już pod koniec czerwca będzie okazja, by dowiedzieć się, jak zdobyć dofinansowanie na start. Lokalna grupa działania Zielony Pierścień zaprasza na bezpłatne szkolenie dla osób, które planują rozpocząć działalność gospodarczą. Podczas spotkania będzie można poznać zasady ubiegania się o wsparcie oraz przygotować się do złożenia wniosku o dotację. Program skierowany jest do osób planujących firmy usługowe, między innymi w branży budowlanej, ale też w tak zwanej srebrnej gospodarce, czyli usługach skierowanych do seniorów i osób starszych. Szkolenie odbędzie się 30 czerwca w Kośminie, a zapisy skończą się 4 dni wcześniej. Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej lokalnej grupy działania Zielony Pierścień. A już dzisiaj w samopołudnie w Nałęczowie odbędzie się uroczystość nadania jednej z alei w Parku Zdrojowym imienia Stanisława Strzyżyńskiego. To forma uhonorowania artysty, który przez ponad 60 lat był związany z miastem i pozostawił po sobie wiele prac w przestrzeni publicznej. Najbardziej znana z nich to ławeczka Bolesława Prusa w Parku Zdrojowym. Jego dorobek obejmuje także tablice i pomniki upamiętniające ważne postacie i wydarzenia historyczne. Dzisiejsze wydarzenie ma być symbolicznym podziękowaniem za jego wkład w kulturę i tożsamość Nałęczowa. Na razie tyle z regionu. Sprawdźmy, co nowego w kraju i na świecie.
10: Zaczynamy od poszukiwanego przez policję 19-latka. Poszukiwany w związku ze śmiercią 19-letniej kobiety, do której doszło wieczorem na terenie gminy Mszana Dolna.
11: Z najnowszymi informacjami Maciej Sołtys. Maćku, co udało ci się ustalić do tej pory?
12: Do tragedii doszło wczoraj wieczorem, około godziny 22.20. Ze wstępnych ustaleń wynika, że między 19-latką a jej byłym partnerem doszło do sprzeczki, w trakcie której mężczyzna miał zaatakować kobietę, a potem uciec. Kobieta zmarła mimo podjętej akcji ratunkowej. W poszukiwania Kacpra Wójtowicza zaangażowano funkcjonariuszy z kilku jednostek. Są też psy tropiące i drony. W okolicy rozstawiono punkty blokadowe, gdzie policjanci prowadzą kontrolę pojazdów, a każdy, kto wie, gdzie może przebywać 19-latek, powinien kontaktować się z numerem alarmowym 112.
10: Donald Trump w rozmowie z prezydentem Karolem Nawrockim miał podtrzymać swoje zobowiązanie o zwiększeniu amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce.
11: Takie informacje przekazał dziennikarzom Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej, a o szczegółach Paweł Żuchowski.
13: Dzień dobry. Kancelaria prezydenta, bo Biały Dom nie wydał komunikatu, twierdzi, że doszło do dwóch rozmów prezydentów Polski i USA przy okazji pobytu Karola Nawrockiego w Białym Domu, a Trump miał podtrzymać swoje sojusznicze zobowiązania względem naszego kraju.
14: Ta zawierucha wynikająca z pewnych zmian planowanych obecności amerykańskiej w Europie, zwłaszcza w Europie Zachodniej, nie powinna i nie dotknie Polski.
13: Takie zapewnienie miał usłyszeć prezydent Nawrocki.
14: Polska jest modelowym sojusznikiem, w związku z tym obecność amerykańska w Polsce zostanie zachowana. Taką deklarację usłyszeliśmy, pan prezydent Donald Trump ją potwierdził.
13: Mówił również minister Przydacz w czasie konferencji prasowej.
14: Przede wszystkim pan prezydent Trump podtrzymał swoje zobowiązanie sojusznicze.
13: A Karol Nawrocki miał w czasie tego wieczoru w Białym Domu rozmawiać też z szefem Departamentu Energii, szefem dyplomacji USA oraz wiceprezydentem USA. Jednak Przydacz, pytany o zdjęcia i filmy, bo przecież kancelaria zawsze chętnie pokazuje takie fotografie, stwierdził, że na urodzinach zdjęć się nie robi. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
10: Zdjęcia są natomiast ze spotkań prezydenta na Kapitolu. Karol Nawrocki spotkał się tam z liderem republikańskiej większości w Senacie, Johnem Thunem, szefem Senackiej Komisji Sił Zbrojnych, Rogerem Wickerem i szefem Komisji Spraw Zagranicznych, Jamesem Rishem. W kongresie, przypominam, trwają negocjacje nad kształtem corocznej ustawy o amerykańskim budżecie obronnym.
7: Na Lubelszczyźnie dziś o poranku możliwe słabe przelotne opady deszczu. Początek dnia dość pochmurny, potem trochę więcej przejaśnień i rozpogodzeń. Rozpogodzić na dobre ma się jutro. Całkiem sympatyczna pogoda również zapowiadana jest na czwartek. No i ciepło dzisiaj. 18 stopni, 20 jutro, 24. W czwartek powinniśmy zobaczyć. W weekend zrobi się upalnie.
15: To wtorkowy poranek, rok szkolny kończy się dokładnie za 10 dni.
7: No, więc my już coraz częściej sięgamy po wakacyjne tematy. Tak będzie w tej godzinie.
15: Ewelina Kroczek
7: i Marek Moc.
15: Zapraszamy.
16: Radio Impuls.

0: to wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: My już powoli odliczamy dni do wakacji, chociaż niektórzy wybrali się na nie wcześniej. Na przykład Wojciech Szczęsny wybrał się do Turcji z rodziną. Marina pokazała w sieci nagranie z podpisem rodzinny czas.
0: Aha, post od razu wywołał ogromne poruszenie. No i oczywiście tysiące komentarzy internautów.
1: No właśnie, no rodzinny czas z milionową widownią.
0: Tak. Okazuje się, że na urlop wybrała się też Maja Chwalińska. Wszystko wskazuje na to, że tenisistka wyznacza nowe wakacyjne trendy. O co chodzi?
1: Koniecznie zostańcie z nami. Szczegóły za moment.

0: to wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Maja Chwalińska po życiowym sukcesie na kortach postawiła na zasłużony odpoczynek. Są zdjęcia z wakacji, lody, piękne widoki, spotkania z przyjaciółmi i coś, co szczególnie przykuło uwagę internautów.
0: Aha, uwaga, krzyżówki. Tenisistka zapowiadała, że podczas urlopu będzie je rozwiązywać, no i słowa dotrzymała.
1: No ale wiecie, jak to jest? Gdy znane i lubione osoby coś robią, wyznaczają nowe trendy.
0: A, czyli do wakacyjnej walizki oprócz strojów kąpielowych i kremu z filtrem wrzucamy obowiązkowo krzyżówki. Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Impuls. Reklama. Jak z sukcesem wdrożyć rozwiązania AI w swoim przedsiębiorstwie? Sprawdź podczas konferencji AI w twojej firmie, jak ominąć pułapki i zamienić technologię w zysk. Puławski Park Technologiczny i Halo Action zaprasza 16 czerwca od 10.30. Ta konferencja to punkt obowiązkowy w kalendarzu każdego menedżera i właściciela firmy, małej i dużej. Zapraszamy 16 czerwca. Wstęp bezpłatny. Puławy, ulica Mościckiego 1. Szczegóły na ppnt.puławy.pl.
3: Wójt gminy Janowiec ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze do spraw zarządzania kryzysowego i obronności. Dokumenty aplikacyjne przyjmujemy do 17 czerwca do godziny 12. Szczegóły na stronie janowiec.pl oraz w BIP-ie.
4: Puławy ruszają po zwycięstwo. Przez cały czerwiec walczymy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Nie czekaj, pobierz aplikację Aktywne Miasta, wybierz Puławy i kręć kilometry dla naszego miasta. Szczegóły znajdziesz na miejskich stronach i profilu Facebook. Puławy, rowerowa stolica Polski. Dołącz do gry.
5: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy, Zielona 14.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Kochacie sport? My też. W Galerii Zielona mamy topowe marki 4F, Marte Sport, Sizer, Olymp Odżywki oraz Klub Fitness City Fit. A jeśli kochasz dwa rowerowe kółka, czas na wyzwanie. Dołącz do akcji Rowerowy Mistrz. Ściągnij aplikację Aktywne Miasta. Kręć dla Puław. Do wygrania rower Gravelcross oraz iPad. Galeria Zielona na sportową. Po reklamie.
0: Uwaga na silny i porwisty wiatr. Dzisiaj na Lubelszczyźnie mocno powieje. Wciąż ten wiatr wieje do nas z zachodu. Ciśnienie zacznie nam delikatnie rosnąć, ale tak symbolicznie. W tej chwili mamy je na poziomie 1011 hektopaskali. Biometr raczej nie najlepszy, a termometry w najcieplejszym momencie dnia mają pokazać 18 stopni, chociaż z powodu wiatru ta odczuwalna będzie na pewno niższa.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: Tak wam pięknie gramy we wtorkowy poranek.
1: Prawie godzinę temu pytaliśmy was o sprawdzony sposób na to, jak w pracy wyglądać na maksymalnie zajętych. No i posypały się podpowiedzi, odpowiedzi, które spokojnie mogłyby trafić do podręcznika. No, ukrywają takiej biurowej ściemy trochę.
0: Trochę tak. Ania pisze, wystarczy zmarszczone czoło, wzrok w monitor i od czasu do czasu ciężkie westchnienie. No i już nikt nie podchodzi z pytaniem.
1: Zmarszczone czoło i lwia zmarszczka gwarantowana. No dobra. Wojtek dorzuca, kontrolowany chaos na biurku. Notatki, kubki po kawie, otwarty kalendarz i jak sam przyznaje, kiedyś posprzątał i szef zaczął się trochę niepokoić, czy ona by na pewno ma co robić.
0: Ale Ewa stawia na klawiaturowy teatr. Notatnik, szybkie stukanie, no i ta poważna mina.
1: A, szybkie stukanie, tak czy dźwięk klawiatury robi swoje. No, no my jesteśmy też odpowiedzialni za dźwięki, trochę inne, przyjemne. Ale wierzcie tak, my też jesteśmy bardzo, bardzo zapracowani.
2: Radio Impuls. Reklama. Jak z sukcesem wdrożyć rozwiązania AI w swoim przedsiębiorstwie? Sprawdź podczas konferencji AI w Twojej firmie, jak ominąć pułapki i zamienić technologię w zysk. Puławski Park Technologiczny i Halo Action zaprasza 16 czerwca od 10.30. Ta konferencja to punkt obowiązkowy w kalendarzu każdego menedżera i właściciela firmy, małej i dużej. Zapraszamy 16 czerwca. Wstęp bezpłatny. Puławy, ulica Mościckiego 1. Szczegóły na ppnt.puławy.pl.
3: Retur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
4: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: Przeżyj piękną wakacyjną przygodę w naturze z historią w tle. Dwór Osmolice zaprasza na emocjonujące spływy kajakowe malowniczą rzeką Wieprz. Dla absolutnych amatorów i zaprawionych wioślarzy z finałem przy kiełbasce z ogniska lub specjałach dworskiej restauracji. Przeżyj piękną przygodę w zabytkowym dworze Osmolice, kameralnym kompleksie wypoczynkowym nad rzeką Wieprz. Więcej na dworosmolice.pl.
7: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
8: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
3: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia

0: 16 dzień czerwca to wtorek. Sprawdzamy, co wydarzyło się tego dnia lata temu.
1: W 1852 roku położono kamień węgielny pod budowę browaru w Żywcu.
0: W 1963 w kosmos poleciała pierwsza kobieta.

0: Walentina Tiereszkowa.
1: A w 1997 roku na antenie Telewizji Polskiej wyemitowano w ramach konkursu na telenowelę pierwszy odcinek serialu Klan. Pytam, bo ja to nie jestem serialowy, to jeszcze leci?
2: Reklama. Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
3: Oszczędnych kręcą okazję w Auchan! I nic dziwnego.

0: promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
2: Skoda. Po reklamie.
3: Minęła już godzina 9, w kalendarzach wtorek, 16 dzień czerwca. U nas kolejne wiadomości.
4: Na początku tego wydania zwracamy się do kierowców, którzy wybierają się do Lublina. Jeśli planujecie podróżować drogą wojewódzką, uważajcie na utrudnienia na Alei Warszawskiej. Dzisiaj ruszają prace związane z modernizacją odcinka. Od skrzyżowania z ulicą Skowronkową w kierunku ulicy Głównej to około 300 metrów drogi. Na tym dystansie można się spodziewać miejscowych zawężeń jezdni, a nawet czasowego wstrzymywania ruchu. Zachowajcie ostrożność, stosujcie się do tymczasowego oznakowania i weźcie pod uwagę, że wjazd do Lublina Aleją Warszawską może potrwać dłużej niż zwykle. Pracodawcy, przedsiębiorcy i osoby zainteresowane tematyką bezpieczeństwa pracy będą mogły poszerzyć swoją wiedzę podczas bezpłatnego szkolenia. Wspólnie organizują je Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Państwowa Inspekcja Pracy.
5: Szkolenie odbędzie się 25 czerwca przez internet, dlatego zapraszamy wszystkich mieszkańców, przedsiębiorców z regionu, którzy są zainteresowani tematyką wypadków przy pracy. Ekspert Zakładu Ubezpieczeń Społecznych omówi dokumenty potrzebne do uzyskania świadczeń z ZUS po wypadku przy pracy. Będzie też mowa o dofinansowaniach z ZUS dla pracodawców, którzy chcą poprawić bezpieczeństwo pracy w swojej firmie. Natomiast przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy będzie mówił o postępowaniu inspektora pracy w badaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, a część spotkania poświęci też na analizę wypadków.
4: Mówiła Małgorzata Korba, rzecznik ZUS w województwie lubelskim. Dodajmy, że szkolenie rozpocznie się o godzinie 10, a udział w nim jest bezpłatny. Trzeba tylko pamiętać o wcześniejszych zapisach. A mieszkańcom gminy Nałęczów przypominamy, że już dziś w Czesławicach odbędzie się spotkanie poświęcone rozbudowie lokalnej sieci kanalizacyjnej. Podczas zebrania omówiony zostanie zakres inwestycji oraz harmonogram prac, a mieszkańcy będą mogli uzyskać szczegółowe informacje i odpowiedzi na pytania związane z realizacją projektu. Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych, w szczególności osoby, których nieruchomości obejmuje pierwszy etap inwestycji. Dzisiejsze spotkanie w Świetlicy Wiejskiej w Czesławicach rozpocznie się o godzinie 16. Tymczasem mieszkańców Wąwolnicy i okolic czekają 2 dni wspólnej zabawy na tegorocznej imprezie plenerowej. Tegoroczne dni gminy Wąwolnica rozpoczną sobotnie zawody, warsztaty i występy w Kęble i Celejowie. Przez cały wieczór potrwa zabawa taneczna. Niedziela przyniesie zawody sportowe dla dzieci i młodzieży o puchar burmistrza, a następnie na stadionie w Wąwolnicy odbędzie się konkurs sołectw oraz wręczenie nagród. Wieczorem na scenie pojawią się zespoły muzyczne, w tym Kapela Drewutnia, a program zakończy pokaz ognia i potańcówka. Na uczestników czeka też strefa gastronomiczna, atrakcje dla dzieci, lokalne produkty oraz stoiska wystawców. O szczegółach doczytacie na stronie gminy Wąwolnica. W tym wydaniu wiadomości Radia Impuls to wszystko z regionu. Sprawdźmy, co nowego w kraju i na świecie.
6: Ponad połowa Polaków uważa, że polska armia powinna przede wszystkim kupować sprzęt i broń w naszym kraju. Wynika z sondażu Opinia 24.
7: Pełne sondażowe dane przeanalizował nasz reporter Kacper Wróblewski. Witamy.
8: Dzień dobry, witam.
7: Kacprze, gdzie jeszcze według sondażu powinniśmy się zbroić?
8: 17% badanych uważa, że wojskowe zakupy powinny być realizowane w krajach Unii Europejskiej. Co ciekawe, dopiero co 10. Polak wskazał na Stany Zjednoczone i Koreę Południową. Na zakupy w polskich zakładach częściej wskazują mężczyźni, 50-latkowie oraz wyborcy Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Z kolei ci, którzy głosują na Prawo i Sprawiedliwość oraz na Karola Nawrockiego, chętniej wskazują, że nasz kraj powinien kupować sprzęt i broń w USA i w Korei. Zwolennicy obecnego rządu, a przede wszystkim Koalicji Obywatelskiej, wskazują kraje Unii Europejskiej, w których powinniśmy zakupić wyposażenie dla polskiego wojska.
6: A co najmniej 10 milionów złotych strat Skarbu Państwa wyrządziła grupa przestępcza rozbita przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji oraz wielkopolskich celników.
7: Na polecenie prokuratury regionalnej w Poznaniu zatrzymano 12 osób. Krzysztof Zasada, jak działali podejrzani?
2: Wystawiali nierzetelne faktury VAT, które miały dokumentować obrót materiałami budowlanymi, granitem, kostką brukową oraz fikcyjne usługi marketingowe. Według śledczych podmioty pełniące funkcję tzw. znikających podatników posłużyły się ponad 800 fakturami o wartości ponad 54 milionów złotych, a także wystawiły ponad 1000 nierzetelnych faktur na kwotę przekraczającą 45 milionów. Zatrzymani usłyszeli w prokuraturze zarzuty, za które grozi nawet 25 lat więzienia. Dwie osoby trafiły do aresztu.
6: Prawie 100 spotkań z udziałem 24 tysięcy nauczycieli zorganizowało Ministerstwo Edukacji Narodowej, promując reformę Kierunek Kompas Jutra.
7: Od 1 września reforma wkracza do przedszkoli, klas pierwszych i klas czwartych szkoły podstawowej.
6: Zmiany w programie wesprzeć mają rozwijanie umiejętności praktycznych, myślenia krytycznego i sprawczości młodych ludzi. Temu służyć mają m.in. moduły tematyczne bez sztywnego podziału na pojedyncze lekcje.
3: Uwaga na silny i porwisty wiatr. Dzisiaj na Lubelszczyźnie mocno powieje. Wciąż ten wiatr wieje do nas z zachodu. Ciśnienie zacznie nam delikatnie rosnąć, ale tak symbolicznie. W tej chwili mamy je na poziomie 1011 hektopaskali. Biometr raczej nie najlepszy. A termometry w najcieplejszym momencie dnia mają pokazać 18 stopni. Chociaż z powodu wiatru ta odczuwalna będzie na pewno niższa.
7: Wtorkowy poranek, pewnie u wielu z was kawa ma swoją stałą godzinę. U nas właśnie po 9:00 wjeżdża kolejna.
3: A wraz z nią porcja plotek, te już za chwilę.
7: Ewelina Kroczek
3: i Marek Moc.
7: Bądźcie z nami.
9: Radio Impuls.

0: wtorkowy poranek, czas na poranną kawkę i ploteczki.
1: Wygląda na to, że Robert i Anna Lewandowscy są coraz bliżej wielkiej amerykańskiej przygody. Według medialnych doniesień kapitan reprezentacji Polski miał być pod ogromnym wrażeniem prezentacji przygotowanej przez klub z Chicago.
0: No tak, Amerykanie podobno zadbali o każdy szczegół. Pokazali panu Robertowi nie tylko plany sportowe, ale także szkoły dla dzieci, a nawet budynek, w którym Anna Lewandowska mogłaby otworzyć swoje studio fitness.
1: Aha, mówi się też naprawdę o imponujących zarobkach, nawet 20 milionów euro rocznie wraz z premiami, do tego nowoczesny stadion, no i perspektywa gry za oceanem przez kilka kolejnych lat.
0: No, wygląda na to, że transfer to nie tylko zmiana klubu, a wręcz gotowe plany na nowe życie.
1: No, może amerykański sen właśnie pisze swój polski rozdział. Zobaczymy. Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Jak z sukcesem wdrożyć rozwiązania AI w swoim przedsiębiorstwie? Sprawdź podczas konferencji AI w Twojej firmie, jak ominąć pułapki i zamienić technologię w zysk. Puławski Park Technologiczny i Halo Action zaprasza 16 czerwca od 10.30. Ta konferencja to punkt obowiązkowy w kalendarzu każdego menedżera i właściciela firmy, małej i dużej. Zapraszamy 16 czerwca. Wstęp bezpłatny. Puławy, ulica Mościckiego 1. Szczegóły na ppnt.puławy.pl.
5: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
11: Zdrowit.
12: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
12: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
12: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
12: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
13: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
3: Po reklamie.
1: Wtorek zaczynamy pod zachmurzonym niebem, ale synoptycy mówią, że w drugiej części dnia w regionie zrobi się słonecznie. Przyczyni się do tego silny wiatr, który będzie porywisty aż do wieczora i pomoże chmurom przenieść się w inne miejsce. Lokalnie może pokropić drobny deszcz, ale im bliżej wieczora, tym bardziej będzie pogodnie. Temperatura w Puławach i w Janowcu sięgnie dziś maksymalnie 19 stopni Celsjusza.
2: Słuchaj.

0: To wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Przenosimy się na chwilę do Wrocławia, bo tam szykuje się wydarzenie dla ludzi spragnionych, nowych, ciekawych wrażeń, zwłaszcza węchowych, można powiedzieć.
0: W Ogrodzie Botanicznym zakwitnie dziwidło olbrzymie, czyli roślina uznawana za najbardziej świerdzący kwiat świata. Pachnie podobno mieszanką padliny, zepsutego mięsa, odchodów i innych aromatów, które raczej nie zamawia się w perfumerii.
1: Co ciekawe, robi to specjalnie, bo ten zapach ma przyciągnąć owady, które pomagają w zapylaniu.
0: Czyli jeśli ktoś marzy o romantycznym spacerze wśród kwiatów, to we Wrocławiu może dostać bukiet wrażeń i odruchów. No wiecie.
1: No dobrze, no i co, miałbyś ochotę spotkać się oko w oko, no, nos w nos z dziwidłem olbrzymim?
0: Zawsze.
2: Radio Impuls. Reklama. Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mleko łowickie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy Zielona 14.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
3: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: to wtorkowy poranek. Elon Musk został pierwszym bilionerem w historii. No, ja nie wiem, czy to jest dobra informacja dla świata, no ale taki fakt odnotowano.
1: Niech i tak będzie. No, a co jeszcze ważnego dzieje się w regionie, kraju i na świecie? O tym nasi dziennikarze. Ich raport w wiadomościach punktualnie o 10:00.
2: Reklama.
3: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 000 zł.

0: na Ciebie w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
1: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
2: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Po reklamie.
3: Wtorek, 16 dzień czerwca, na zegarach godzina 10. Zapraszamy na wiadomości.
4: Puławska policja ostrzega przed oszustami. Wczoraj na komendę wpływały zgłoszenia, z których wynikało, że do mieszkańców miasta dzwonią osoby, które podają się za ekspertów, pomagających odzyskać pieniądze, rzekomo utracone przez kredyt, zaciągnięty w bitcoinach. Oszuści twierdzą, że ktoś wykorzystał dane rozmówcy do wzięcia pożyczki i proponują pomoc w odzyskaniu środków. Warunkiem ma być jednak udostępnienie konta bankowego na kilkadziesiąt minut. Policja podkreśla, że to próba wyłudzenia. Nie należy przekazywać nikomu danych do bankowości elektronicznej, ani udostępniać swojego konta osobom obcym. Uważajcie podczas rozmów telefonicznych i uprzedźcie swoich bliskich, zwłaszcza seniorów. Jeśli rozmowa wydaje się podejrzana, trzeba natychmiast ją zakończyć i zadzwonić pod numer alarmowy 112. Mieszkańcy gminy Łaziska mogą zrobić generalne porządki. Właśnie ruszyła tam zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Potrwa do końca czerwca, a każdego dnia rzeczy będą odbierane w innych miejscowościach. Jutro zbiórka obejmie Las Dębowy, Zakrzów, Braciejowice, Koło i Głodno. Żeby skorzystać z okazji na pozbycie się gabarytów, trzeba wystawić je przy głównej drodze do godziny 7 wyznaczonego dnia. Odbierane będą meble i sprzęty domowe, w tym różnego rodzaju elektrośmieci. Można też oddać zużyte akumulatory, opony czy odpady z metalu. Trzeba jednak pamiętać, że ta zbiórka nie dotyczy odpadów budowlanych ani zużytych opakowań po środkach ochrony roślin. Takie rzeczy trzeba osobiście dostarczyć do PSZOK-u. Tymczasem Puławianie mogą poszerzyć swoją wiedzę o owadach, które żyją na terenie ich miasta. W Obserwatorium Astronomicznym jest dostępna wystawa fotografii przyrodniczych prezentujących ważki. Dlaczego właśnie w Puławach występuje tak wiele gatunków ważek, mówi Ewa Reiner-Bułczyńska, autorka zdjęć.
5: Mamy znakomitą bioróżnorodność, chociażby ze względu na różnorodność drzew. Mamy zarówno iglaste, liściaste, mamy fajne pobrzeże Kurówki, mamy jeszcze piaskownie, póki się nie sprzeda, mamy łachy. Prawda? Więc jest trochę dzikich terenów, te rzeki nieuregulowane, które są jeszcze w miarę czyste, są znakomitym źródłem życia dla małych ssaków, dla wszelkich owadów, no dla ważek szczególnie, osadniki różnego typu, prawda? Więc wody mamy dużo, zieleni mamy dużo, no i oczywiście duży wpływ mają azoty, tak myślę, bo wokół azotów zaczynają się pierwsze owady wiosenne.
4: Ekspozycję można zwiedzać bezpłatnie po wcześniejszym kontakcie z Młodzieżowym Domem Kultury i ustaleniu terminu wizyty. A już w nadchodzący weekend w Bobrownikach nad Wieprzem odbędzie się Festiwal Kultury Ludowej Sobótka nad Wieprzem. W programie imprezy, która odbędzie się na Błoniach, są koncerty, występy zespołów artystycznych, warsztaty oraz liczne atrakcje dla najmłodszych. Nie zabraknie również elementów związanych z tradycją Nocy Świętojańskiej. Będzie można upleść własny wianek, wyruszyć na poszukiwanie legendarnego kwiatu paproci i poznać dawne obrzędy ludowe. Wieczorna część sobotniego wydarzenia upłynie pod znakiem muzyki i widowiskowych pokazów. Na scenie wystąpi zespół Pudzian Band, a po zmroku zapłonie sobótkowe ognisko i odbędzie się pokaz ognia. Całość zakończy taneczna zabawa pod chmurką. A na razie region za nami. Sprawdźmy doniesienia z kraju i zagranicy.
6: Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności tragedii, do jakiej doszło w gminie Mszana Dolna w Małopolsce. Wieczorem, przypominamy, odnaleziono tam ciało 19-latki. Od razu ruszyły też poszukiwania jej byłego chłopaka.
7: Dzisiaj w lesie odnaleziono ciało mężczyzny. Na miejscu jest nasz reporter Maciej Sołtys.
8: Maćku, witam ponownie.
7: Wciąż nie ma jednak oficjalnego potwierdzenia, że to poszukiwany od wczoraj 19-latek.
8: Dokładnie tak. Ciało, które najprawdopodobniej należy do 19-latka, znalazła załoga śmigłowca niedaleko Mszany Górnej w lesie w miejscowości Niedźwiedź, w pewnej odległości od miejsca sprzeczki i ataku na młodą kobietę. 19-latka policja szukała od wczorajszego wieczora. Zaangażowano duże siły. Oprócz śmigłowca i policji szukali go też strażacy i ratownicy GoPro.
6: Maciej Sołtys. Dziękujemy bardzo. Trzy osoby zatrzymane do tej pory w związku ze śmiertelnym postrzeleniem Rosjanina w Białej Podlaskiej, dowiedział się Krzysztof Zasada.
7: 44-latek był mieszkającym w Polsce artystą, performerem, który krytykował Władimira Putina i politykę Rosji. Służby wciąż szukają sprawcy zabójstwa.
6: A Krzysztof razem z nami teraz. Krzysztofie, co wiemy o zatrzymanych?
9: To osoby wytypowane w ramach operacji jako mogące mieć związek z tym incydentem. Jedna z nich to mężczyzna trudniący się przewozem osób. Z informacji, którą uzyskałem, wynika, że dwie z tych osób wciąż są zatrzymane, jedną wypuszczono na wolność. Wciąż nie mamy osoby podejrzewanej o to zabójstwo, usłyszałem od śledczych. Do poszukiwań dołączyli funkcjonariusze z pionu kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. W sprawie przygląda się też Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wiadomo, że zabity Rosjanin mieszkał w Polsce z rodziną od kilku lat. Trwa wyjaśnianie motywów działania zabójcy.
6: Wiceprezydent USA J.D. Vance twierdzi, że Donald Trump może ogłosić porozumienie Stany Zjednoczone-Iran jeszcze przed zapowiadanym piątkiem.
7: To wstępne porozumienie Vance opisuje jako dokument bardzo ogólny i liczący około 1.5 strony.
6: Przy czym według amerykańskiego wiceprezydenta ten dokument zapewnia, że Iran nigdy nie będzie miał broni jądrowej.
7: Donald Trump, przypominamy, jest na szczycie G7 we Francji.
6: Dziś we Wien zaplanowano specjalną sesję poświęconą właśnie Iranowi, w której to wezmą udział przywódcy Egiptu, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
4: Stopni Celsjusza to aktualna temperatura w Puławach i w Zwoleniu, a prognozowany jest jeszcze nieduży skok o 3 oczka. Podobnie jak w poprzednich dniach, nieco ochłody przyniesie nam silny wiatr, który w porywach może mieć dzisiaj do 50 km na godzinę. Dzisiaj pomoże także w pogodowych zmianach, bo w ciągu popołudnia większość chmur ma ustąpić i w naszym regionie ma być bardziej słonecznie.
10: To wtorkowy poranek już po 10, ale ten czas pędzi, a my jeszcze przez godzinę z wami Ewelina Kroczek
3: i Marek Moc. Zapraszamy.

0: to wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: A ja właśnie czytam, że w Gdańsku Straż Miejska dostała zgłoszenie o zwierzęciu przywiązanym do drzewa w parku. Według mieszkanki miało tam leżeć od 2 dni coś przypominającego lisa albo psa.
0: No i oczywiście na miejsce ruszył patrol ekologiczny. Faktycznie szybko znaleźli wskazane drzewo. Sytuacja wyglądała poważnie, przynajmniej na pierwsze spojrzenie. Bo jak się okazało, zagadka miała bardzo niecodzienne rozwiązanie.
1: Bardzo, bardzo. Bo zwierzę, co prawda, miało futerko, ogon, sympatyczny popyszczek, ale było wykonane z pluszu.
0: Pluszek nie wymagał pomocy weterynarza, karmy ani spaceru. Wystarczyło jedno spojrzenie, by stwierdzić, że sytuacja jest całkowicie pod kontrolą. Podsumowała Straż Miejska w mediach społecznościowych, no i pozytywnie oceniła postawę tej pani.
1: No to można powiedzieć, że niezaplanowane ćwiczenia z akcji poszukiwawczej zakończyły się sukcesem.
2: Radio Impuls.
3: Reklama. Castorama. Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się

0: super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
1: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Co mówią twoje pieniądze, gdy chcesz je odłożyć na poduszkę finansową?
3: Wolę życie w biegu i w obiegu.
4: Pieniądz musi krążyć.
5: Musimy odłożyć to odkładanie na później. Pa!
2: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci oszczędzać. A poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Po reklamie.
10: Wtorek to kolejny dzień, który udowodni nam, że w połowie czerwca pogoda potrafi być jeszcze wiosennie zmienna. Na razie nad naszym regionem wisi sporo chmur i lokalnie może z nich spaść drobny deszcz, ale popołudnie ma być zdecydowanie bardziej słoneczne. Stopniowo robi się coraz cieplej, ale dziś jeszcze nie będzie nam gorąco. W Puławach i w Nałęczowie termometry pokażą dziś maksymalnie 19 stopni Celsjusza, ale chłodzi nas silny wiatr.
11: Słuchasz Radia Impuls.

0: Tak wam pięknie gramy we wtorkowy poranek.
1: Wczoraj mówiliśmy o tym, że powstał ranking najprzystojniejszych piłkarzy mundialu, ale według obliczeń matematycznych i Ronaldo zajął 45. miejsce. Mm-hmm. Przepraszam, że o tym Ronaldo cały czas, no ale tak akurat.
0: No wiem.
1: Wiesz, ja podejrzewam, że on się o tym rankingu dowiedział i on wrzucił do sieci zdjęcia z plaży bez koszulki.
0: Czytałem, że na temat tych fotek wypowiedział się nawet jego kolega z kadry, zapewniając, że to nie jest Photoshop.
1: Mm-hmm, no właśnie, rywalizację na tegorocznym mundialu reprezentacja Portugalii rozpocznie już jutro, tak więc, drogie panie, można tak rzucić okiem, czy aby na pewno.
2: Radio Impuls.
3: Reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.

0: Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na renault.pl.
2: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
3: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu. Po reklamie.
4: Słuchasz Radia Impuls.

0: 16 dzień czerwca to wtorek. Kalendarz przypomina, że dziś Światowy Dzień Żółwia Morskiego, a my przypominamy, do kogo wybieramy się dzisiaj na imieninową kawę. Marek,
1: przypomnę. Na liście Aneta, Alina, Justyna, Benon, Jany, Judyta, Ludgarda, Aurelian i Benona.
0: Tylko nie żółwim tempem. Pamiętajcie o nich, pamiętamy o świętujących wszystkiego dobrego. Za chwilę wiadomości.
2: Reklama.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary! Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
8: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
7: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
9: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour. W

0: reklamie najlepszy.
1: Po reklamie.
2: 16 dzień czerwca w kalendarzach, na zegarach godzina 11, przyszła pora na kolejne wiadomości.
3: Uwaga kierowcy, utrudnienia na drodze S19 między Niemcami a Lublinem. W Ciecierzynie niedaleko węzła Lublin-Rudnik zderzyły się czołowo dwa samochody osobowe. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Miejsce wypadku zabezpieczają służby. Zablokowano pas ruchu w kierunku Niemiec i ruch odbywa się wahadłowo. Utrudnienia mogą potrwać do południa. Zachowajcie ostrożność i stosujcie się do poleceń mundurowych. Dęblin przybliża się do realizacji jednej z najważniejszych inwestycji przeciwpowodziowych w regionie. Chodzi o budowę i modernizację wałów na rzece Wieprz, które mają zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców podczas wysokich stanów wody. W minionym tygodniu władze miasta spotkały się z przedstawicielami Wód Polskich, by omówić postępy przygotowań i kolejne etapy przedsięwzięcia. Samorządowcy podkreślają, że inwestycja nie tylko poprawi ochronę przeciwpowodziową, ale w przyszłości może także otworzyć nowe tereny pod rozwój miasta i kolejne inwestycje. A teraz ostrzeżenie dla mieszkańców miejscowości Chodel i Jeżów. Przygotujcie się na przerwy w dostawie bieżącej wody. Jak informują władze gminy, na dziś zaplanowano prace modernizacyjne na ujęciu wody w Jeżowie, dlatego kranówki może brakować w części Chodla i w całym Jeżowie. Utrudnienia mają się zacząć około 11.30 i potrwać do 15.00. Na wszelki wypadek warto zrobić potrzebne zapasy. Na lubelskim Deptaku rozpoczęła się wymiana drzew. Miejsca chorych platanów na krakowskim przedmieściu zajmują nowe sadzonki. Więcej na ten temat wie Weronika Szydłowska.
4: 14 chorych platanów zniknęło już z trasy, która prowadzi na lubelską Starówkę. Jak informuje ratusz, te drzewa od lat były podstawą opieki specjalistów, jednak rozwijająca się antraknoza i niekorzystna pogoda doprowadziły do ich zamierania. Zastąpią je klony jawory, wybrane w porozumieniu z konserwatorem zabytków. Ten gatunek jest odporny na warunki miejskie, a jesienią będzie się przebarwiać na intensywnie żółty kolor, co dodatkowo uatrakcyjni reprezentacyjną ulicę Lublina.
3: Prace przy sadzeniu klonów potrwają kilka dni. W tym czasie na końcowym odcinku krakowskiego przedmieścia mogą pojawić się pewne utrudnienia dla pieszych. A już za niespełna godzinę w Nałęczowie rozpocznie się uroczystość nadania jednej z alei w Parku Zdrojowym imienia Stanisława Strzyżyńskiego. Wydarzenie zaplanowano na godzinę 12. Będzie to okazja do uhonorowania artysty, który przez ponad 6 dekad był związany z Nałęczowem i pozostawił po sobie wiele charakterystycznych elementów miejskiej przestrzeni. To właśnie on jest autorem m.in. popularnej ławeczki Bolesława Prusa w Parku Zdrojowym, a także licznych pomników i tablic upamiętniających ważne postacie oraz wydarzenia historyczne. Nadanie imienia alei ma być wyrazem wdzięczności za jego wkład w rozwój i promocję Nałęczowa oraz zachowanie lokalnej pamięci. A teraz przechodzimy do doniesień z kraju i ze świata. Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
5: Śledztwo w sprawie śmiertelnego postrzelenia Rosjanina w Białej Podlaskiej ma trafić na najwyższy prokuratorski szczebel. Zostanie przyjęte przez Lubelski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej. Takie są plany śledczych.
6: Krzysztof Zasada. Krzysztofie, jakie są powody takiej właśnie decyzji?
7: Oficjalnie nikt tego nie mówi, choć ma jednak przede wszystkim o wagę sprawy. Trwa wyjaśnianie motywów działania napastnika, który wciąż jest poszukiwany. Jest wiele hipotez, od powodów czysto kryminalnych po udział obcych służb w tym zabójstwie. Ofiara to osoba, która nie kryła swego krytycznego stosunku do obecnych rosyjskich władz. Jak się dowiedziałem, w wyjaśnianiu okoliczności zabójstwa z policjantami ściśle współpracują funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. To dla nas priorytetowa sprawa i przywiązujemy do niej dużą wagę, usłyszałem w służbach.
5: Umiesz liczyć? Licz na siebie. Tak uważa ponad połowa Polaków, która wskazuje, że zakupy zbrojeniowe powinny przede wszystkim być realizowane w naszym kraju.
6: Sondaż pracowni Opinia 24 przeanalizował reporter Kacper Wróblewski. Witamy.
8: Witam ponownie.
6: Kacprze, jak to wygląda w praktyce? Gdzie najwięcej inwestujemy, jeśli chodzi o obronę?
8: Z jednej strony mamy ostatnio ogłoszone około 180 miliardów złotych z unijnego programu pożyczkowego SAFE. Zdecydowana większość tych środków ma trafić do polskiego przemysłu zbrojeniowego.
9: W ciągu 3 dni podpisaliśmy 63 umowy na 120 miliardów złotych w polskim przemyśle zbrojeniowym.
8: Podkreślał w ubiegłym tygodniu w Sejmie wicepremier szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Z drugiej strony, także w ubiegłym tygodniu do Polski trafiły pierwsze myśliwce F-35. Docelowo do naszego kraju trafią 32 amerykańskie maszyny.
10: Sojusz strategiczny pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi jest zasadniczy dla bezpieczeństwa
0: państwa polskiego.
8: Mówił w łasku prezydent Karol Nawrocki. Na zakup amerykańskiego sprzętu Polska zapożyczyła się na przestrzeni ostatnich lat łącznie w kwocie około 20 miliardów dolarów. Z kolei pożyczka w Korei Południowej szacowana jest łącznie na kwotę rzędu kilkunastu miliardów dolarów.
3: Po godzinie 11 już 17 stopni pokazują termometry w Puławach i w Opolu Lubelskim. Według synoptyków możemy dziś liczyć na jeszcze dwa oczka więcej, ale musimy też liczyć się z tym, że wiatr będzie silny i porywisty przez cały dzień. Może pędzić z prędkością nawet 50 km na godzinę, ale im bliżej wieczora, tym więcej słońca będzie w naszym regionie, a kolejne dni zapowiadają się cieplejsze i jeszcze bardziej pogodne.
1: Już wtorkowe przedpołudnie, no to co Marek, żółwim tempem, czy może tak?
2: Żółwim tempem, spokojnie, nie ma się gdzie śpieszyć. Mamy sporo czasu, żeby się znowu tutaj pojawić.
1: Ewelina Kroczek.
2: I Marek Moc.
1: Dziękujemy za dziś.
2: Zapraszamy na jutro.

0: Radio Impuls.
1: Reklama. Kochacie sport? My też. W Galerii Zielona mamy topowe marki 4F, Martesport, Sizer, Olimp Odżywki oraz Club Fitness City Fit. A jeśli kochasz dwa rowerowe kółka, czas na wyzwanie. Dołącz do akcji Rowerowy Mistrz. Ściągnij aplikację Aktywne Miasta. Kręć dla Puław. Do wygrania rower Gravel Cross oraz iPad. Galeria Zielona na sportową.
2: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy, Zielona 14.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. Po reklamie.
9: Jeszcze trochę pochmurno w naszym regionie. Lokalnie może pokropić drobny deszcz, ale druga część dnia ma nas pozytywnie zaskoczyć. Synoptycy zapowiadają przejaśnienia oraz słoneczne późne popołudnie i wieczór. Dzisiaj w Puławach i w Kazimierzu Dolnym będzie maksymalnie 19 stopni, ale z każdym kolejnym dniem w regionie ma być odrobinę cieplej. I wygląda na to, że kalendarzowe lato przywita się z nami gorąco.
0: Słuchasz Radia Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama. Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
2: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca. Odpaliliśmy

0: letniej wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, mega paka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diabetyczny.

0: time.
1: Reklama.
2: Wójt gminy Janowiec ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze do spraw zarządzania kryzysowego i obronności. Dokumenty aplikacyjne przyjmujemy do 17 czerwca do godziny 12. Szczegóły na stronie janowiec.pl oraz w BIP-ie.
3: Co mówią twoje pieniądze pod koniec miesiąca?
4: Wybacz, ale same nie wiemy, gdzie jesteśmy.
5: Ej, jaki tu jest adres? Czy ktoś wie, jak wysłać pineskę?
3: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia do kontroli budżetu, a poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
6: D plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne, chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
7: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Po reklamie.
9: W samo południe czas na najnowsze wiadomości, najpierw z regionu, potem kraju i ze świata.
10: Dwa dziecięce szkielety ujawniono na Górze Trzech Krzyży w Kazimierzu Dolnym. To efekt prac archeologicznych, jakie od wczoraj są prowadzone w tym miejscu pod kierunkiem doktora Łukasza Miechowicza z Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. To nie pierwszy raz, gdy na tym wzniesieniu znaleziono ludzkie szczątki. Źródła historyczne sugerują, że na górze chowano ofiary epidemii cholery, która wybuchła w miasteczku na początku.

0: W początku XVIII wieku na archeolodzy nadal badają teren, pomoże im w tym jeszcze georadar. To są wiadomości Radia Impuls, a teraz dobre wieści dla pasażerów kolei. W Lublinie powstanie nowy węzeł przesiadkowy przy przystanku PKP Ponikwoda. Wczoraj podpisano umowę na jego budowę, a także na przygotowanie odpowiedniego dojazdu. Prace będą prowadzone w rejonie ulic Trześniowskiej i Paprociowej oraz drogi, która na razie nie ma nazwy. Powstaną jezdnie, chodniki, drogi rowerowe, skrzyżowania i zatoki autobusowe. Przy samym przystanku kolejowym pojawi się również parking typu Park i Ride, zatoka Kiss and Ride, nowe oświetlenie oraz pełne oznakowanie drogowe. Całość ma usprawnić przesiadki i poprawić bezpieczeństwo ruchu. Wykonawca musi wywiązać się z umowy w ciągu 18 miesięcy. Projekt jest współfinansowany z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Osoby niepełnosprawne z powiatów puławskiego, ryckiego, lubartowskiego i opolskiego mogą skorzystać z bezpłatnego programu aktywizacyjnego przygotowanego przez Stowarzyszenie Przeszłość Przyszłości. Projekt skierowany jest do osób z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności. Uczestnicy wezmą udział między innymi w treningach kompetencji społecznych, warsztatach mentoringowych oraz zajęciach wspierających rozwój osobisty i zawodowy. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie samodzielności, pewności siebie oraz aktywności społecznej i zawodowej uczestników. Zapisy trwają, a liczba miejsc jest ograniczona. O szczegółach doczytacie na stronie Stowarzyszenia Przeszłość Przyszłości. Sezon na truskawki w naszym regionie trwa w najlepszy, a czerwonych owoców nie brakuje już na targowiskach i przydrożnych stoiskach. Wielu z nas czeka jednak na jedno, niższe ceny. Sprawdziła je nasza reporterka Weronika Szydłowska, która wybrała się na ulicę Puław i rozmawiała z lokalnym sprzedawcą.
1: No teraz już się kończą, bo to może jeszcze jutro. No to ja sprzedaję kilogram po 15 zł, bo naprawdę ciężko nazbierać. Już wszystko pada. Może jeszcze jutro takie ten i to koniec już. Bo nawet w radiu mówią też, że już jeść truskawki, bo ich nie będzie, bo już naprawdę, te deszcze przyszły, to wszystko i teraz to wszystko już pada. W tym rok w ogóle mamy taki zimno. Gdzie to jest? Połowa czerwca, jestem w bluzie i w kurtce. No to troszeczkę na czerwiec jest trochę dziwne, nie? I to wszystko nie rośnie, to po prostu jest takie wymuszone. To już nie jest... Ja pamiętam, jak byłem dzieckiem, truskawki się ciągnęły miesiąc czasu, a nie 2 tygodnie, no.
0: Lokalni sprzedawcy podkreślają, że trzeba się pospieszyć z kupowaniem truskawek, bo sezon na nie wkrótce się skończy. W tym wydaniu to już wszystko z regionu. Sprawdźmy doniesienia z kraju i zagranicy.
2: Morderca 19-latki w Mszanie Górnej w Małopolsce najprawdopodobniej popełnił samobójstwo. Ciało mężczyzny znaleziono dziś rano w lesie niedaleko miejscowości Niedźwiedź. Na miejscu jest Maciej Sołtys. Witamy, Maćku. Co jeszcze wiadomo w sprawie tej tragedii?
3: Przy zwłokach młodego mężczyzny znaleziono prawdopodobne narzędzie zbrodni. Podobne działania policja prowadziła też na miejscu zabójstwa 19-latki. Tam też zbierano i zabezpieczano ślady. Do tragedii doszło wczoraj wieczorem. Para znała się. Wcześniej byli w związku.
4: Gdy kobieta wróciła z pracy, na podwórku mężczyzna zaatakował ją, zadając jej kilka uderzeń ostrym narzędziem w okolice szyi i klatki piersiowej. Na skutek tych obrażeń kobieta zmarła. Natomiast sprawca oddalił się bezpośrednio z miejsca zdarzenia.
3: Mówiła prokurator Justyna Rataj-Mekietyn z nowosądeckiej prokuratury. Poszukiwania w trudnym, górzystym i leśnym terenie były prowadzone całą noc. Dziś rano ciało 19-latka wypatrzyła załoga śmigłowca. Śledztwo prowadzone będzie w kierunku zabójstwa kobiety i samobójczej śmierci 19-latka.
2: Awantura na sesji Rady Miasta w Poznaniu. Prezydent Jacek Jaśkowiak został obrzucony ciastem. Benjamin Kubiak-Piłat, jak wyglądał ten incydent?
5: Na sesji, w czasie której miało dojść do głosowania nad absolutorium i wotum zaufania dla prezydenta Poznania, do sali wbiegł mężczyzna, który rzucił w Jacka Jaśkowiaka ciastem. Wywiązała się awantura. Napastnik został obezwładniony i wyprowadzony z sali. A tak na gorąco o całym zdarzeniu mówił prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.
6: Proszę wyprowadzić tego pana, tak, i tych agresorów. Nie boję się ataku ani takiego, ani ataku nożem, ani ataku pistoletem. Ale jeżeli my nie zrobimy dzisiaj czegoś, żeby taką hołotę wyprowadzić z urzędu, coś, co atakuje fizycznie urzędnika państwowego, to jest przekroczenie wszelkich granic.
5: Obrady sesji Rady Miasta zostały przerwane. Poznań, Benjamin Kubiak-Piłat.
7: Coraz więcej słońca w naszym mieście. W Puławach dziś, zwłaszcza w drugiej połowie dnia, raczej błękitne niebo. I wygląda na to, że do końca tygodnia będziemy mogli liczyć na naprawdę gorącą aurę. Już dzisiaj będzie dosyć ciepło, nawet 22 stopnie Celsjusza. Nocą, a zwłaszcza nad ranem, temperatura może spaść do 7 stopni, a jutro zarówno w Lublinie, jak i Puławach sporo słońca, no i nawet 23 stopnie Celsjusza. No i mamy właściwie sam środek dnia, prawie w środku tygodnia, bo dzisiaj mamy wtorek i to jest 16 czerwca. A ja właśnie mam tę przyjemność rozpocząć oficjalnie popołudnie z Radiem Impuls. Łukasz Tymków, dzień dobry.
8: Radio Impuls.

0: Kto był z nami wczoraj, ten pewnie już usłyszał, że dziś będę miał dla was bardzo fajne nagrody, a to wszystko związane jest z tym, że Puławy chcą po raz kolejny, podobnie jak w zeszłym roku, zająć pierwsze miejsce w ogólnopolskim pucharze Rowerowa Stolica Polski. Jeśli ktoś z was chciałby dostać bardzo fajny zestaw, który na pewno pomoże w rowerowych wycieczkach, no to koniecznie niech nas słucha. A tak w ogóle warto wziąć udział w tym wyzwaniu i pokręcić troszkę kilometrów dla Puław. Już niedługo o nagrodach, już niedługo też o tym, jak pomóc Puławom wygrać w tym roku. A już za chwilę sprawdzimy dla was, czy pogoda będzie sprzyjała aktywnościom na zewnątrz. Potem zagra, zaśpiewa Denzel.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Puławy ruszają po zwycięstwo. Przez cały czerwiec walczymy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Nie czekaj, pobierz aplikację Aktywne Miasta, wybierz Puławy i kręć kilometry dla naszego miasta. Szczegóły znajdziesz na miejskich stronach i profilu Facebook. Puławy, rowerowa stolica Polski. Dołącz do gry.
4: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
5: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy, Zielona 14.
6: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzenia o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
7: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
8: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
9: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
10: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
11: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
13: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
14: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
15: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
16: Skoda. Po reklamie.
0: Do końca dnia coraz więcej przejaśnień, a nawet potem rozpogodzenia. Taka przyjemna, słoneczna aura panować będzie także i jutro. Zarówno dziś po południu, wieczorem, jak i w nocy, bez opadów. A jeśli chodzi o temperaturę, to dziś 21, a jutro nawet 22 stopnie Celsjusza będą wskazywały termometry w Puławach.

Dziś mamy 16 czerwca. To jest dzień, w którym urodził się Stan Laurel, czyli połowa duletu Flippy Flap. I on był tym szczuplejszym, czyli Flipem. Urodził się też wspaniały polski aktor Adam Hanuszkiewicz, aktorka Ilona Kuśmierska. Podpowiem, że grała Jaćkę Kargulową w trylogii Sami Swoi. Urodził się też w tym dniu perkusista zespołu Marillion, Ian Mosley, trener Liverpoolu i niemiecki piłkarz Jürgen Klopp, polski piłkarz Damian Kondzior, a także brytyjski gwiazdor John Newman. Wszystkiego najlepszego urodzonym 16 czerwca, a my już za chwilę wracamy do tematu konkursu dla tych, którzy lubią jeździć na rowerze. Radio im

0: Koszulka sportowa, worek, bidon, klucz do roweru i breloczek. To jest zestaw, który można dzisiaj u nas wygrać. Wystarczy słuchać bardzo uważnie dalej Radia Impuls i odpowiedzieć na pytanie. To będę zadawał po 13, a wszystko dlatego, że Puławy po raz kolejny chcą stać się rowerową stolicą Polski. W ubiegłym roku się udało, ale w tym roku jest ktoś, kto depcze po piętach Puławom. Kto to jest, o tym też nieco później, a już za chwilę coś, co będzie można wspólnie pośpiewać, czyli Suzana.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze.

0: 17,99 za kilogram. Od zawsze, na zawsze. Biedronka. Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl.
1: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
2: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
3: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
0: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
7: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
8: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
11: Zdrowid.
12: Po reklamie.

0: można powiedzieć, że legendarne. Bailando, to pojawi się na pewno po 13:00. Będzie też pytanie konkursowe i wyjaśnienie wszystkich zasad, które będą panowały w naszym konkursie, gdzie do wygrania, przypomnę, jest bardzo fajny zestaw rzeczy, które przydadzą się na rowerze. No już za chwilę nie tylko dla rowerzystów, traktorzystów, kierowców czy księgowych. Najnowsze wiadomości, a w nich wydarzenia z regionu, kraju i świata.
1: Reklama. Oszczędnych kręcą okazje w Auchan! I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Przeżyj piękną wakacyjną przygodę w naturze z historią w tle. Dwór Osmolice zaprasza na emocjonujące spływy kajakowe malowniczą rzeką Wieprz. Dla absolutnych amatorów i zaprawionych wioślarzy. Z finałem przy kiełbasce z ogniska lub specjałach dworskiej restauracji. Przeżyj piękną przygodę w zabytkowym dworze Osmolice, kameralnym kompleksie wypoczynkowym nad rzeką Wieprz. Więcej na dworosmolice.pl.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
3: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
6: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu. Po reklamie.
0: Słuchajcie, Radio Impuls, minęła 13:00. Czas na wiadomości.
7: 33-latek z Lublina trafił do tymczasowego aresztu po serii niebezpiecznych i nietypowych zdarzeń. Mężczyzna, mając blisko 2 promile alkoholu, porzucił samochód na skrzyżowaniu ulic Głębokiej i Sowińskiego. Co działo się dalej, mówi podkomisarz Kamil Karbowniczek z lubelskiej policji.
8: Jak się okazało, ten sam mężczyzna boso poszedł na stację benzynową, następnie wylał wodę z wiaderka przeznaczonego do mycia szyb i w to wiaderko zatankował ponad 7 litrów benzyny. Oczywiście za tą benzynę nie zapłacił i z powrotem ruszył w kierunku swojego auta. Tam został zatrzymany przez policjantów. Tym mężczyzną okazał się 33-letni mieszkaniec Lublina. Badanie alkomatem wykazało, że w organizmie miał prawie 2 promile alkoholu.
7: Jak się okazało, mężczyzna ma także dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Odpowie przed sądem nie tylko za kradzież paliwa, ale i złamanie zakazu. Może trafić do więzienia nawet na 7,5 roku. Natomiast kierowcy, którzy planują dotrzeć do Lublina drogą wojewódzką, muszą

0: się liczyć się z utrudnieniami na Alei Warszawskiej. Dziś ruszyły prace modernizacyjne na odcinku od skrzyżowania z ulicą Skowronkową w kierunku ulicy Głównej. Roboty obejmą około 300 metrów drogi wjazdowej do miasta od strony Puław. W tym rejonie możliwe będą zwężenia jezdni, a okresowo także krótkie wstrzymania ruchu. Służby apelują o ostrożną jazdę, zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie i wzięcie pod uwagę, że wjazd do Lublina tą drogą zajmie nieco więcej czasu. W Zwoleniu rozpoczęła się rekrutacja do nowego żłobka miejskiego. Zgłoszenia od rodziców i opiekunów małych dzieci będą przyjmowane do 26 czerwca, czyli do następnego piątku. Dokumenty można składać osobiście w Urzędzie Miasta, w pokoju numer 47 w godzinach jego pracy. Urzędnicy przypominają, że zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Pod koniec miesiąca będzie pracować komisja rekrutacyjna, a 1 lipca poznamy listę dzieci zakwalifikowanych do zwoleńskiego żłobka. Z kolei w drugiej połowie lipca podpisywane będą umowy z dyrektorem placówki. Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie rusza z projektem Powrót do przeszłości, który pozwoli zobaczyć muzealne zbiory w wersji cyfrowej. Dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego powstanie internetowa kolekcja około 240 obiektów w technologii 3D. Będą to m.in. stroje ludowe, dawne przedmioty codziennego użytku oraz eksponaty związane z historią regionu. Takie modele będzie można obracać, przybliżać i oglądać z każdej strony. Dostrzegając także szczegóły, które trudno zauważyć podczas wizyty w muzeum. Każdy obiekt otrzyma też opis. Na całość będzie dostępna bezpłatnie w internecie i ma pomóc w nauce oraz poznawaniu historii Lubelszczyzny. W tym wydaniu wiadomości Radia Impuls to wszystko z regionu. Przejdźmy do doniesień z kraju i zagranicy. Anna Wachowska.
1: Wciąż szukamy zabójcy, przyznają śledczy badający sprawę zastrzelenia w Białej Podlaskiej 44-letniego Rosjanina. Na konferencji prokuratury i policji był Dominik Smaga.
2: Ofiara to Robert K., działający jako artysta pod pseudonimem Siemion Skrepecki.
3: Do mężczyzny podszedł inny mężczyzna, oddał 3 strzały z tyłu, następnie po upadku tego mężczyzny podszedł do niego i oddał kolejne 2 strzały.
2: Mówi prokurator Marek Kozak. Zabity artysta ostro krytykował rosyjskie władze, co mogło być motywem zabójcy, ale policja nie wyklucza innego motywu i wciąż szuka sprawcy.
4: Mamy jakiś obraz, jak był ubrany, jak wyglądał.
2: Mówi Andrzej Fijołek, rzecznik lubelskiej policji i apeluje do kierowców o nagrania z samochodowych kamer. Z pomiędzy 8.30 a 10.30 z Białej Podlaskiej, szczególnie z okolic miejsca zbrodni i drogi krajowej numer 2.
1: Żona szefa kancelarii prezydenta Zbigniewa Boguckiego została odwołana z delegacji do prokuratury krajowej. Julita Dziedzic-Bogucka została przeniesiona na stanowisko w prokuraturze okręgowej. Tomasz Skory.
5: Sama decyzja to jednozdaniowy komunikat o odwołaniu z delegacji do zamiejscowego Wydziału Prokuratury Krajowej w Szczecinie z dniem 30 września. Waldemar Żurek podpisał ją już kilka dni temu. Julita Dziedzic-Bogucka była delegowana do Prokuratury Krajowej 9 lat temu prosto z Prokuratury Rejonowej z pominięciem szczebla okręgowego. Jej mąż, działacz PiS, adwokat Zbigniew Bogucki 3 lata później został wojewodą zachodniopomorskim. Prokurator Dziedzic-Bogucka zajmowała się m.in. tak zwaną aferą melioracyjną i brała udział w przeszukaniu mieszkania aresztowanego później nieprawomocnie skazanego byłego sekretarza generalnego PO, a dziś senatora Koalicji Obywatelskiej Stanisława Gawłowskiego.
1: Ponad połowa Polaków uważa, że polska armia powinna przede wszystkim inwestować w rodzimy przemysł zbrojeniowy, nawet jeśli oznacza to dłuższy czas oczekiwania na nowoczesny sprzęt. Co 10 Polak uważa, że najlepszym kierunkiem zakupów są Stany Zjednoczone i Korea Południowa. O kontaktach zbrojeniowych na linii Warszawa-Waszyngton Paweł Żuchowski.
6: No właśnie ze Stanów Zjednoczonych kupujemy m.in. czołgi, systemy rakietowe HIMARS, śmigłowce Apache, myśliwce F-35 oraz zestawy obrony przeciwlotniczej Patriot. To, co ważne jest dla nas z punktu widzenia bezpieczeństwa dla Amerykanów, jest ważne także z punktu biznesowego, bo w przypadku Polski nie ma wątpliwości, czy sprzedawany sprzęt nie wpadnie w złe ręce. Procedury są uproszczone, bo nim sprzęt zostanie sprzedany, muszą zostać wydane pozwolenia. Polska w Waszyngtonie to, nie ukrywajmy, sprawdzony partner, a takich lubi nie tylko amerykańska polityka, ale też i amerykański biznes.
7: W Puławach czy Lublinie czy Kozienicach żegnamy się powoli z ciemnymi chmurami, a zamienimy je na takie białe, niegroźne, barankowe obłoczki, które tylko będą przyozdabiały błękit nieba. Może i zbyt poetycko, ale tak na pewno będzie wyglądało dzisiejsze popołudnie. Termometry powinny wskazywać maksymalnie 21 stopni Celsjusza, a jutro w ciągu dnia mogą to być 23 stopnie. Nad ranem jednak, uwaga, może zrobić się chłodno, wszystko przez pogodną noc. Według synoptyków może to być nawet zaledwie 7 stopni Celsjusza. Kto wcześniej rano wstaje, więc musi się ciepło ubrać. Rozpędza nam się tydzień, mamy wtorek, rozpędza nam się też popołudnie, jesteśmy już po 13:00. A i przypomnę, że to jest 16 dzień czerwca. Według synoptyków do końca dnia będzie już raczej słonecznie, a popołudnie w Radiu Impuls spędza z wami Łukasz Tymków.
8: Radio Impuls.

0: kilka kompletów fajnych gadżetów. Przepraszam za rym, ale tam w tym zestawie jest koszulka sportowa z napisem kręcimy dla Puław, worek, bidon, klucz do roweru i breloczek. A to wszystko dlatego, że Puławy starają się po raz kolejny stać się rowerową stolicą Polski. Co zrobić, żeby wziąć udział w naszym konkursie? No, trzeba odpowiedzieć na bardzo ważne pytanie. Które miasto w ubiegłym roku, czyli w 2025, zdobyło tytuł rowerowej stolicy Polski? Jeśli wiecie, to piszcie na adres mailowy redakcja@radioimpuls.pl. Kto pierwszy, ten lepszy. A już za chwilę o tym, jak pomóc Puławom zdobyć ten zaszczytny tytuł. A no jeszcze bardzo ważne, w mailu wpiszcie swój numer telefonu. redakcja@radioimpuls.pl.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Pre-sale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur, 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Po reklamie.
0: Dziś po południu, a także jutro przez cały dzień, jeśli parasol, to tylko taki, który chroni raczej przed światłem słonecznym, jeśli ktoś jest na to wrażliwy. Wszystko dlatego, że pogoda ulega zdecydowanej poprawie i ciemne chmury zamieniamy na białe, niewinne obłoczki. Termometry dziś do końca dnia będą wskazywały 21 stopni, to oczywiście maksimum, a jutro dodajemy 2 stopnie i mają być 23. Co bardzo ważne, zarówno w nocy, jak i jutro w ciągu dnia niemalże bezchmurne niebo.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: No muszę wam się przyznać, że jestem odrobinę w szoku. Dzisiaj trafiłem na artykuł w jednym z portali internetowych, w którym opisano polskie korzenie różnych gwiazd Hollywood. I wśród nich jest Natalie Portman, Liza Kudrow, którą znamy z Przyjaciół, Scarlett Johansson. No i co naprawdę mnie bardzo zdziwiło, Meg Ryan, która naprawdę nazywa się Margaret Hyra. Gwiazda komedii romantycznych jest córką Susan Jordan i pochodzącego z Polski Harry'ego Hyry. No chciałaby się powiedzieć koniec świata, może lepiej to zaśpiewać. I zrobi to dawna Hannah Montana, czyli Miley Cyrus, córka bardzo znanego gwiazdora muzyki country.
1: Radio Impuls.

0: Przypominam o konkursie w Radiu Impuls. Pytamy w nim was o to, kto w ubiegłym roku zdobył tytuł rowerowej stolicy Polski. Odpowiedzi wysyłacie na maila redakcja@radioimpuls.pl. Koniecznie pamiętajcie, żeby dopisać tam jeszcze swój numer telefonu. A tymczasem ja spoglądam tutaj na wyniki rywalizacji i obecnie bardzo mocno po piętach Puławą depcze Świdnica. Żeby pomóc Puławom jednak zwyciężyć w tej rywalizacji w tym roku, trzeba pobrać aplikację Aktywne Miasta, wybrać Puławy i przejechać dystans 300 km na rowerze. A w naszym konkursie do wygrania koszulka sportowa, worek, bidon, klucz do roweru i breloczek, taki zestaw. I takich zestawów mamy 3 komplety. Na wasze odpowiedzi czekam do godziny 16. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Impuls. Reklama. Wójt gminy Janowiec ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze do spraw zarządzania kryzysowego i obronności. Dokumenty aplikacyjne przyjmujemy do 17 czerwca do godziny 12. Szczegóły na stronie janowiec.pl oraz w BIP-ie.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy Zielona 14.
4: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
8: Skoda. Po reklamie.

0: Polacy wciąż najchętniej sprowadzają samochody z zagranicy, z Niemiec dokładnie. No i właśnie z tego kraju my też dla was sprowadzimy, ale to będzie duet Modern Talking. To już po 14:00, zostańcie z nami, za chwilę wiadomości.
1: Reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Kaufland jest!
3: Już 4 kategorie z laurą klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland
4: jest! Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: Moment, w którym wielu z was pewnie kończy właśnie pracę. Minęła 14:00, a u nas czas na wiadomości.
9: Puławska policja ostrzega przed nową falą oszustw telefonicznych. Do mieszkańców miasta dzwonią osoby podające się za ekspertów, którzy rzekomo mają pomagać w odzyskaniu pieniędzy utraconych w wyniku fałszywych kredytów w bitcoinach. Podczas takiej rozmowy przekonują, że ktoś wykorzystał dane osobowe rozmówcy do zaciągnięcia pożyczki, a jedynym sposobem na odzyskanie środków ma być współpraca z doradcą. W praktyce oznacza to żądanie udostępnienia dostępu do konta bankowego, nawet na kilkadziesiąt minut. Policja jasno podkreśla, to próba wyłudzenia. Funkcjonariusze apelują, by nie udostępniać danych do bankowości elektronicznej ani dostępu do konta osobom obcym. W razie podejrzanego telefonu najlepiej przerwać rozmowę i skontaktować się z numerem alarmowym 112. Ostrzeżcie też swoich bliskich, szczególnie seniorów. Tego lata w Dęblinie powstanie nowy odcinek drogi dojazdowej przy ulicy księdza Stanisława Chładuniaka. Miasto podpisało już umowę z wykonawcą na realizację inwestycji. Boczna odnoga ulicy ma ułatwić dojazd do pobliskich posesji, a jednocześnie poprawić bezpieczeństwo kierowców i pieszych. Jak podkreślają władze miasta, przedsięwzięcie uporządkuje także układ komunikacyjny w tej części Dęblina i zwiększy jego funkcjonalność. Pracę wykona firma Spuław, a koszt inwestycji to ponad 170 tysięcy złotych. Zgodnie z umową roboty mają zostać zakończone w ciągu najbliższych 2 miesięcy. W Kozienicach ruszyły zapisy na 3. edycję Dziecięcego Uniwersytetu Nauki i Kultury organizowanego przez Kozienicki Dom Kultury. W programie są warsztaty i spotkania dla dzieci od 6 do 11 lat. Zajęcia poprowadzą wykładowcy i specjaliści, którzy poprzez zabawę zachęcą najmłodszych do poznawania świata i rozwijania swoich pasji.
10: Celem zajęć jest rozbudzenie w dzieciach chęci poznawania świata i odważnego zadawania pytań. Na naszym uniwersytecie

0: Nie ma egzaminów ani testów. Znajdziemy tu natomiast świetnie skomponowane połączenie edukacji i dobrej zabawy. Dzieci poszerzą u nas swoją wiedzę, ale przede wszystkim miło i w ciekawy sposób spędzą czas.
1: Elwira Kozłowska, dyrektorka KDK, dodaje, że pierwszeństwo zapisów mają uczestnicy poprzedniej edycji. Ich zgłoszenia będą przyjmowane do 26 czerwca. Natomiast 27 czerwca ruszy nabór dla nowych studentów. Liczba miejsc jest ograniczona, a zajęcia zaczną się 17 września. Tymczasem gmina Janowiec zyska nowe miejsce do sportu i rekreacji. Przy świetlicy wiejskiej w Brzeźcach powstanie boisko wielofunkcyjne. Obiekt o powierzchni około 330 m2 będzie miał nawierzchnię poliuretanową i pozwoli na grę w koszykówkę, siatkówkę, piłkę nożną i tenisa. W ramach inwestycji zaplanowano montaż bramek, kosza piłkochwytów, ławek i koszy na śmieci. Całość ma kosztować około 200 tysięcy złotych, a gminie pomoże zewnętrzna dotacja. Inwestycja ma służyć aktywnemu wypoczynkowi i integracji mieszkańców i ma być zrealizowana jeszcze w tym roku. W tym wydaniu region na razie za nami. Sprawdźmy nowe doniesienia z kraju i zagranicy.
2: Kierowcy, od jutra drożej na stacjach. Przy cenie każdego rodzaju paliwa zobaczymy szóstkę z przodu. Minister energii zatwierdził nowe górne limity na pylonach. Igor Skrzypek, dlaczego kierowców czekają podwyżki, skoro ropa na świecie potaniała?
3: Formalnie dziś jest pierwszy dzień, kiedy nie obowiązuje obniżona akcyza na paliwa, wprowadzona na przełomie marca i kwietnia, by obniżyć koszty tankowania. Różnicę zobaczymy jednak dopiero jutro. Za litr benzyny 95 zapłacimy 6 zł. 10 groszy. To jest to 13 groszy więcej niż dziś. Mniejsza podwyżka w przypadku oleju napędowego, 7 groszy w górę, do 6 zł. 44 groszy. Sama obniżka akcyzy wynosiła do tej pory niespełna 30 groszy za litr, a więc przed jeszcze większymi podwyżkami uchroniła nas spadająca cena ropy. W kolejnych dniach powinniśmy zobaczyć efekty tej przeceny i tankowanie zamiast drożeć zacznie tanieć, i to pomimo przywrócenia akcyzy.
2: Maja Chwalińska zagra na Wimbledonie bez kwalifikacji. Polska tenisistka otrzymała dziką kartę. Długowieczność i zdrowie mogą być przekazywane z pokolenia na pokolenie.
4: Wyniki najnowszych badań naukowców z Uniwersytetu w Lejdzie pokazują, że szczególne znaczenie może mieć wariant jednego genu.
2: W studiu Grzegorz Jasiński. Badania prowadzono tym razem nieco inaczej niż do tej pory.
4: Nie koncentrowano się na genomie pojedynczych osób, które dożywały sędziwego wieku. Wzięto pod lupę 212 rodzin, których członkowie długo i zdrowo żyją. Udało się zidentyfikować 4 regiony DNA, które mogą za to odpowiadać. Szczególnie interesujący okazał się wariant genu kodującego syntazę cyklicznego GMP-AMP, enzym odgrywający istotną rolę w odpowiedzi zapalnej organizmu. Okazało się, że osoby z długowiecznych rodzin często mają tylko jedną aktywną kopię tego genu i to jest korzystne. Organizm nadal potrafi zwalczać infekcje i naprawiać uszkodzenia, ale nie dochodzi do przewlekłego stanu zapalnego, który przyspiesza starzenie i rozwój przewlekłych chorób.
5: Coraz więcej pogodnego nieba będzie nad Puławami czy Lublinem. No i temperatura dzisiaj moim zdaniem bardzo przyjemna. 21 stopni Celsjusza maksymalnie wskazują termometry w regionie. W ciągu nocy również możemy liczyć na w miarę pogodne niebo, ale to sprawi, że nad ranem zrobi się dosyć chłodno. Może być zaledwie 7 stopni Celsjusza. I na szczęście jutro pogoda nam to wynagrodzi. Będzie słonecznie, zachmurzenie ewentualnie może być małe lub umiarkowane, a termometry wskażą maksymalnie w Puławach 23 stopnie Celsjusza. Mamy wtorek, 16 czerwca. Życzenia imieninowe przyjmuje Aneta, Benon, Justyna i Alina. A w Radiu Impuls otwieram właśnie kolejną godzinę dzisiejszego popołudnia. Będę z wami do 17. Nazywam się Łukasz Tymków i tym, którzy są z nami od niedawna, mówię dzień dobry.
6: Radio Impuls.

Nie wiem jak u was, ale u mnie już zaczął się sezon na cięcie trawy, a potem chodzenie z dmuchawami, więc jest sporo hałasu. Będzie też całkiem sporo hałasu w okolicach ulicy księdza Stanisława Chładuniaka. To w Dęblinie. Ale to akurat bardzo pozytywny hałas, bo miasto podpisało umowę na realizację nowej drogi dojazdowej przy tej ulicy. Będzie to boczna odnoga ulicy Chładuniaka i ma poprawić dojazd do okolicznych posesji, a także zwiększyć bezpieczeństwo uczestników ruchu. Do tego wszystkiego po prostu będzie trochę więcej porządku w tak zwanym lokalnym układzie drogowym i poprawi się funkcjonalność tej części Dęblina. Trzymamy kciuki, bo podobno wykonawca ma się wywiązać z umowy w ciągu najbliższych 2 miesięcy. No i przypuszczam, że po tej drodze będzie się jeździło tak gładko, jak gładko słucha się, aby by. Która już za chwilę na naszej antenie.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.

0: Kurtki Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
1: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
3: Carrefour w sumie najlepszy jest.
4: Po reklamie.
5: W weekend nawet 30 stopni, ale dziś maksymalnie 21 w Puławach. Przed nami słoneczne popołudnie, pogodny wieczór. Trochę będzie chmurzyło się nocą, ale nie powinno padać. Uwaga, nad ranem dosyć chłodno, zaledwie 7 stopni Celsjusza. Jutro w ciągu dnia termometry wskażą maksymalnie 23 stopnie. No i przez cały dzień będą raczej przydawały się okulary przeciwsłoneczne.
6: Słuchasz Radia Impuls.

0: Nie wiem, czy oglądacie, ale chyba trudno pominąć tę informację, że trwa mundial, czyli święto dla fanów piłki nożnej. Nie wspominam o tym, żeby prowadzić sportowe analizy. Mówię o tym, bo w mediach społecznościowych widziałem, że jeden Brytyjczyk postanowił wyprzedzić ewentualne pretensje swojej partnerki, że za mocno interesuje się sportem i spisał zestaw zasad na mundial. I wśród nich są prośba o niedzwonienie i pisanie SMS-ów w trakcie meczów, niepytanie, o której wróci z pubu i prośba, żeby nie złościła się, kiedy wróci z kibicowania w pubie. No cóż, taki trochę bardziej zmęczony. No biorąc pod uwagę moje już co najmniej kilkuletnie doświadczenie życiowe, powiem tak. Zawsze można próbować.
1: Radio Impuls.

0: Mówiliśmy wam o tym o 13, ale być może teraz, wracając z pracy, dopiero mogliście włączyć radio. No więc przypominamy, kto z was kieruje się z Puław do Lublina, powinien zwrócić uwagę na to, że będą utrudnienia na Alei Warszawskiej. Dzisiaj trwają tam prace związane z przebudową odcinka od skrzyżowania ze Skowronkową w kierunku głównej. To mniej więcej 300 metrów drogi. No i możecie się tam spodziewać zarówno zwężenia, jak i nawet czasowego wstrzymywania ruchu. Być może warto wybrać trochę inną trasę. A jeśli nie możecie, no to pamiętajcie, że wjazd do Lublina Aleją Warszawską może potrwać dłużej niż zwykle, ale chyba to nic nie szkodzi, bo przecież w tym czasie nieco dłużej możecie być na przykład z Radiem Impuls, w którym już za chwilę pojawi się Milki i David Guetta.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama. Oszczędnych kręcą okazje w Auchan! I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
5: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
4: No to pa!
6: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy Zielona 14.
7: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
8: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

Z oknami będzie coraz to piękniej. No i gorąco was namawiam do tego, żebyście skorzystali z okazji i dzisiaj wystawili na przykład twarz do słońca, żeby złapać troszkę witaminy D i po prostu pozytywnych wibracji. Może jakieś aktywności w parku, w ogrodzie czy na rowerze, do czego namawialiśmy was już nieco wcześniej? Wybór należy do was. O tym, co wybraliśmy do zestawu informacji z naszego regionu, ale także i kraju, i świata, o tym przekonacie się już za chwilę.

0: Radio Impuls.
1: Reklama. Kochacie sport? My też. W Galerii Zielona mamy topowe marki. 4F, Martes Sport, Sizer, Olimp Odżywki oraz Klub Fitness City Fit. A jeśli kochasz dwa rowerowe kółka, czas na wyzwanie. Dołącz do akcji Rowerowy Mistrz. Ściągnij aplikację Aktywne Miasta. Kręć dla Puław. Do wygrania rower Gravel Cross oraz iPad. Galeria Zielona na sportową.
2: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu. Po reklamie.
4: Zegar w Radiu Impuls pokazuje godzinę 15. To czas na wiadomości.
5: W Lublinie powstanie nowy węzeł przesiadkowy przy przystanku kolejowym Lublin-Ponikwoda. Miasto podpisało umowę obejmującą zarówno budowę infrastruktury przy stacji, jak i przygotowanie układu drogowego prowadzącego do tego miejsca. Inwestycja zostanie zrealizowana w okolicach ulic Trześniowskiej i Paprociowej. W planach są nowe jezdnie, chodniki, drogi dla rowerów, skrzyżowania oraz zatoki autobusowe. Przy przystanku powstaną także parking Park and Ride, strefa Kiss and Ride, oświetlenie i oznakowanie drogowe. Nowa infrastruktura ma ułatwić przesiadki między różnymi środkami transportu oraz zwiększyć bezpieczeństwo uczestników ruchu. Wykonawca będzie miał półtora roku na zakończenie wszystkich prac. Projekt otrzymał wsparcie z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Mieszkańcy Baranowa powinni przygotować się na czasowe utrudnienia w dostawie wody. Jutro między godziną 8 a 10 w części miejscowości nastąpi planowana przerwa w dostawach. Obejmie ona m.in. ulicę Błotną i Stawową oraz wybrane posesje przy rynku i ulicy Puławskiej. Jak informuje gmina, wyłączenie jest związane z rozbudową lokalnej sieci wodociągowej. Po zakończeniu prac dostawy wody zostaną przywrócone. Mieszkańcom zaleca się wcześniejsze przygotowanie niewielkiego zapasu wody, który może okazać się przydatny podczas porannych obowiązków. Osoby prowadzące działalność gospodarczą, pracodawcy oraz wszyscy zainteresowani tematyką bezpieczeństwa i higieny pracy mogą skorzystać z bezpłatnego szkolenia, mówi Małgorzata Korba, rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w województwie lubelskim.
6: Szkolenie odbędzie się 25 czerwca przez internet, dlatego zapraszamy wszystkich mieszkańców, przedsiębiorców z regionu, którzy są zainteresowani tematyką wypadków przy pracy. Ekspert Zakładu Ubezpieczeń Społecznych omówi dokumenty potrzebne do uzyskania świadczeń z ZUS. Po wypadku przy pracy. Będzie też mowa o dofinansowaniach z ZUS dla pracodawców, którzy chcą poprawić bezpieczeństwo pracy w swojej firmie. Natomiast przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy będzie mówił o postępowaniu inspektora pracy w badaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, a część spotkania poświęci też na analizę wypadków.
5: Spotkanie rozpocznie się o godzinie 10. Uczestnictwo nie wiąże się z żadnymi opłatami, jednak organizatorzy przypominają o konieczności wcześniejszego zgłoszenia udziału. Choć sezon na truskawki trwa już od kilku tygodni, wielu klientów nadal liczy na dalsze spadki cen. Jak obecnie wygląda sytuacja na rynku, sprawdzała nasza reporterka Weronika Szydłowska, która rozmawiała ze sprzedawcą w Puławach.
7: No teraz już się kończą, bo to może jeszcze jutro. No to ja sprzedaję kilogram po 15 zł, bo naprawdę ciężko nazbierać. Już wszystko pada. Może jeszcze jutro takie ten i to koniec już. Bo nawet w radiu mówią też, że już jeść truskawki, bo ich nie będzie, bo już naprawdę te deszcze przyszły, to wszystko i teraz to wszystko już pada. W tym roku w ogóle mamy taki

0: zimno. Gdzie to jest połowa czerwca? Jestem w bluzie i w kurtce. No to troszeczkę na czerwiec jest trochę dziwne, nie? I to wszystko nie rośnie. To po prostu jest takie wymuszone. To już nie jest... Ja pamiętam, jak byłem dzieckiem, truskawki się ciągnęły miesiąc czasu, a nie dwa tygodnie, no.
1: Tyle z naszego podwórka. Teraz pora na przegląd informacji z Polski i ze świata.
2: Rosjanin zastrzelony wczoraj w Białej Podlaskiej miał przed śmiercią otrzymywać groźby. Bagatelizował je i nie składał zawiadomienia policjantom. 44-latek był aktywnym między innymi w sieci krytykiem polityki rosyjskich władz. Krzysztof Zasada.
3: Chodzi o wpisy w jego mediach społecznościowych. Były reakcją na zamieszczane przez niego materiały. Ich autorami byli, tu cytat, rosyjscy patrioci, a także osoby podające się za zwolenników Władimira Putina oraz szefa Republiki Czeczeńskiej Ramzana Kadyrowa. Dowiedziałem się, że w związku z tymi groźbami z mężczyzną skontaktował się funkcjonariusze lubelskiej policji. On jednak, jak usłyszałem, bagatelizował te wpisy, nie traktował ich poważnie, nie miał poczucia zagrożenia. Nie złożył też żadnego zawiadomienia w tej sprawie. Mężczyzna mieszkał w Polsce od 2022 roku. Wtedy polskie władze przyznały mu status uchodźcy. Trwa wyjaśnianie motywów działania zabójcy, który wciąż jest poszukiwany.
2: Po tragicznym wypadku zablokowana jest linia kolejowa Lublin-Rzeszów. W lubelskiej dzielnicy Zębożyce pociąg śmiertelnie potrącił pieszą, która przechodziła przez tory, gdy opuszczone były rogatki. Po tym, jak przejechał jeden pociąg, kobieta weszła na tory, wtedy potrącił ją pociąg jadący w przeciwnym kierunku. Rosja powinna zawrzeć umowę z Ukrainą, oświadczył amerykański prezydent podczas szczytu G7 we francuskim Evian. Donald Trump uczestniczył w porannej sesji przywódców państw na temat Ukrainy, w której wziął udział również Wołodymyr Zełański. Rosja straciła ogromną liczbę, tak samo jak Ukraina. Miesięcznie 25 tysięcy osób. Między przywódcami obu krajów jest mnóstwo niechęci. Dziś jeszcze spotkałam się z Wołodymyrem Zełańskim. Prezydent Ukrainy napisał w mediach społecznościowych, że głównym celem jest wzmocnienie obrony powietrznej i postęp dyplomacji, tak aby Rosja zakończyła swoją wojnę. Maja Chwalińska znajdzie się w głównej drabince Wimbledonu. Polska tenisistka otrzymała dziką kartę na ten wielkoszlemowy turniej, przypomina Cezary Dziwiszek.
4: Wildcard w Londynie zazwyczaj jest przyznawana gwiazdom, które z różnych powodów, na przykład kontuzji, wypadły z czołowej setki rankingu. Z obozu Maji Chwalińskiej dało się słyszeć, że w związku z tym nie liczy ona na dziką kartę, bo miały ją otrzymać słynne siostry Williams, Serena i Venus. Okazało się jednak, że otrzymały, ale w deblu i Polka w turnieju singla nie będzie musiała grać na londyńskiej trawie kwalifikacji, tak jak to było przed French Open, w którym dotarła przecież aż do finału. W tegorocznym Wimbledonie od 29 czerwca będzie więc rywalizować co najmniej 6 polskich singlistów.
5: Do końca dnia raczej słonecznie, na pewno bez opadów. Nocą, choć przybędzie trochę chmur nad Puławę, to nie powinno padać, ale warto pamiętać o tym, że rano temperatura minimalna może spaść nawet do zaledwie 7 stopni Celsjusza. Jutro w ciągu dnia dosyć ciepło, bo do 23 stopni Celsjusza, no i przez cały dzień słonecznie. Trwa wtorkowe popołudnie w Radiu Impuls. Mamy 16 czerwca, no i dzisiaj mamy Dzień Dziecka Afrykańskiego i Międzynarodowy Dzień Rodzinnych Przekazów Pieniężnych, czyli chyba w skrócie Dzień Blika. A jak najwięcej słońca i dobrego humoru stara się wam przekazać Łukasz Tymków.
6: Radio Impuls.

0: Teraz w Radiu Impuls coś, z czego absolutnie ani nie można się śmiać, ani żartować. Wczoraj wpłynęły na policję w Puławach zgłoszenia, z których wynikało, że do mieszkańców miasta dzwonią osoby podające się za ekspertów, pomagający odzyskać pieniądze utracone przez kredyt zaciągnięty w bitcoinach. Oszuści twierdzą, że ktoś wykorzystał dane rozmówcy, żeby wziąć taką pożyczkę, no i oni proponują oczywiście cudowną pomoc w odzyskaniu pieniędzy, ale trzeba udostępnić im konto bankowe na kilkadziesiąt minut. Oczywiście będzie ono wyczyszczone, no i pamiętajmy o tym, że nie przekazujemy nikomu danych do bankowości elektronicznej i nie udostępniamy swojego konta obcym osobom. Temat ten na pewno poruszymy jeszcze dzisiaj po 21 w Wieczorze Reporterów.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Wójt gminy Janowiec ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze do spraw zarządzania kryzysowego i obronności. Dokumenty aplikacyjne przyjmujemy do 17 czerwca do godziny 12. Szczegóły na stronie janowiec.pl oraz w BIP-ie.
3: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,79. A Dalmajer, kawa mielona lub ziarnista 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
6: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
5: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mleko łowickie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
2: Po reklamie.
0: Na najbliższy weekend synoptycy przewidują upalną aurę, a u nas dzisiaj po prostu całkiem przyjemna temperatura, około 21 stopni Celsjusza, wskazują w tej chwili termometry w Puławach. Do końca dnia będzie pogodnie. Nocą na pewno bez opadów, choć pojawi się trochę chmur, a rano dosyć rześko, bo zaledwie 7 stopni Celsjusza. W środę w ciągu dnia sporo słońca i plus 23 stopnie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

Zbliżają się wakacje, więc niektórzy być może będą mieli podobne pomysły jak dwie polskie studentki, które były na wymianie w Petersburgu. Rzecz działa się jakieś 15 lat temu i one wtedy postanowiły, że wrzucą do wody butelkę z listem. W środku była krótka wiadomość, żeby się z nimi skontaktować. Trochę wody upłynęło, bo niedawno została ta butelka znaleziona na wyspie w Zatoce Fińskiej przez pewnego ekologa. Ten natychmiast skontaktował się z paniami. Jedna z nich w wywiadzie dla poczytnego portalu internetowego stwierdziła, że jest to dowód na to, że jeśli intencja jest silna i szczera, to wszechświat zadziała. Oczywiście, proszę pani, ale od siebie dodam, że niekoniecznie w tym celu trzeba wrzucać butelki do wody.

0: Nie wszyscy mogli nas słuchać po 12 czy po 13, kiedy mówiłem o naszym konkursie. No to powiem o nim teraz. Pytamy was dzisiaj, kto w ubiegłym roku zdobył tytuł rowerowej stolicy Polski. Jeśli znacie odpowiedź, to piszcie na maila redakcja@radioimpuls.pl. Do wygrania mamy 3 komplety nagród, koszulki sportowe, worek, bidon, klucz do roweru i breloczek, taki zestaw. Przypomnę, które miasto w ubiegłym roku zdobyło tytuł rowerowej stolicy Polski. redakcja@radioimpuls.pl. Macie czas jeszcze do 16. Pamiętajcie też, żeby w mailu wpisać swój numer telefonu, co przyspieszy nam kontakt, a o tym, jak sprawić, żeby Puławy były stolicą rowerową Polski, na pewno jeszcze przed 17.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
4: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

Jak to było w tej wyliczance? Palec pod budkę, bo za minutkę zamykam budkę. No to my teraz zamykamy już naszą skrzynkę redakcyjną w sprawie konkursu, w którym do wygrania są gadżety rowerowe. Dziękujemy wszystkim tym, którzy wzięli udział w naszej zabawie. Natomiast po 16 na pewno jeszcze padną informacje na temat tego, jak sprawić, żeby puławy

0: Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Po reklamie.
8: W niektórych zakładach pracy właśnie wybił gong oznaczający tak zwany fajrant, bo minęła 16. U nas to czas na wiadomości.
9: Do tymczasowego aresztu trafił 33-letni mieszkaniec Lublina, który odpowie za serię przestępstw. Mężczyzna, będąc pod wpływem alkoholu, pozostawił samochód na jednym z lubelskich skrzyżowań. Jak się okazało, to nie jedyne przewinienie, mówi podkomisarz Kamil Karbowniczek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
10: Jak się okazało, ten sam mężczyzna boso poszedł na stację benzynową, następnie wylał wodę z wiaderka przeznaczonego do mycia szyb i w to wiaderko zatankował ponad 7 litrów benzyny. Oczywiście za tą benzynę nie zapłacił i z powrotem ruszył w kierunku swojego auta. Tam został zatrzymany przez policjantów. Tym mężczyzną okazał się 33-letni mieszkaniec Lublina. Badanie alkomatem wykazało, że w organizmie miał prawie 2 promile alkoholu.
9: Jak się okazało, mężczyzna ma także dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów, odpowie przed sądem i może trafić do więzienia nawet na 7,5 roku. Tymczasem w miejscowości Przytyki w gminie Chodel doszło dziś rano do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego. 26-letni kierowca Fiata nie dostosował prędkości do warunków na drodze i uderzył w przydrożne drzewo. Siła uderzenia była na tyle duża, że auto przewróciło się na bok, a mężczyzna został uwięziony w środku pojazdu. Na miejsce skierowano służby ratunkowe. Kierowca został przewieziony do szpitala. Jednak, jak się okazało, doznał jedynie ogólnych potłuczeń. Badanie wykazało, że był trzeźwy. Policja przypomina, że nadmierna prędkość i brak ostrożności wciąż należą do najczęstszych przyczyn wypadków. Funkcjonariusze apelują o rozwagę i dostosowanie jazdy do warunków panujących na drodze. Samorządy z województwa lubelskiego otrzymają wsparcie na modernizację i budowę dróg prowadzących do gruntów rolnych. W Urzędzie Marszałkowskim województwa lubelskiego podpisano 18 umów, dzięki którym do gmin trafi blisko 3 miliony złotych. Przyznane środki pozwolą na realizację inwestycji drogowych w 16 gminach regionu. Łącznie przebudowanych lub wybudowanych zostanie ponad 8 kilometrów tras ułatwiających dojazd do pól. Dofinansowanie otrzyma również gmina Markuszów. Na pracę przy drodze w Zabłociu samorząd przeznaczy 100 tysięcy złotych pochodzących z budżetu województwa. Przed mieszkańcami Wąwolnicy i okolic weekend pełen atrakcji. W najbliższych dniach odbędą się Dni Gminy Wąwolnica, podczas których nie zabraknie wydarzeń sportowych, kulturalnych i muzycznych. Sobotni program obejmie m.in. warsztaty, konkursy oraz występy przygotowane w Kęble i Celejowie. Wieczorem uczestnicy będą mogli bawić się podczas zabawy tanecznej. W niedzielę zaplanowano rywalizację sportową dla najmłodszych i młodzieży, a także konkurs sołectw oraz wręczenie nagród na stadionie w Wąwolnicy. Na zakończenie wydarzenia wystąpią zespoły muzyczne, a zwieńczeniem dnia będzie pokaz ognia i wspólna potańcówka. Organizatorzy przygotowali również strefę gastronomiczną, atrakcje dla dzieci oraz stoiska z lokalnymi produktami i rękodziełem. Czas na kraj i świat.
11: Rząd w przyspieszonym tempie przyjął projekt ustawy, która umożliwia zbieranie informacji o zarobkach medyków. Jest to reakcja na doniesienia mediów dotyczące lekarza bez specjalizacji, który jest koordynatorem SOR-u w warszawskim szpitalu południowym. 29-latek miał zarobić w ubiegłym roku 1 600 000 złotych. Michał Dobrołowicz.
12: Dane o

0: zarobkach mają być zbierane na podstawie numeru PESEL lekarza, czyli będą obejmować wynagrodzenia na przykład właśnie w kilku miejscach. Sprawy zatrudnienia w warszawskim Szpitalu Południowym wyjaśniają teraz równolegle Narodowy Fundusz Zdrowia i Naczelna Izba Lekarska. Prezes warszawskiej izby, dr Artur Drobniak, komentuje, że trzeba sprawdzić też, dlaczego pracą SOR-u w tej placówce kieruje lekarz bez specjalizacji.
1: Premier dał zielone światło na zmiany w ustawie dotyczącej najmu krótkoterminowego. Dziś projektem zajmował się rząd. Ostatecznie nie został on przyjęty przez Radę Ministrów. Kasper Wróblewski.
2: A wszystko z powodu poprawek zgłaszanych przez minister funduszy. Polska 2050, której liderką jest Katarzyna Pełczyńska-Namęcz, swoje poparcie dla projektu uzależniało od dwóch kwestii. Szybszego wprowadzenia nowych przepisów w życie, a także umożliwieniu wspólnotom mieszkaniowym decydowania o tym, czy w danym budynku mieszkalnym najem krótkoterminowy może być prowadzony. Według moich informacji Donald Tusk zgodził się na zmiany w ustawie, jednak ostatecznie Rada Ministrów przyjmie projekt najwcześniej w przyszłym tygodniu.
1: Aresztowano 5 osób podejrzanych o planowanie ataków podczas gali mieszanych sztuk walki w Białym Domu. Plan zamachowców miał zakładać atak dronów z ładunkami wybuchowymi na budynki wokół gali, wymuszając masową ewakuację i sterując tłum w kierunku zespołu snajperów. Kolejny etap miał polegać na sforsowaniu bramy Białego Domu. Jak zachowuje się banan w kontakcie z ciekłym azotem? Jak stworzyć własną chmurę? To już wiedzą mali pacjenci Szpitala Dziecięcego w Olsztynie. Ze specjalnym pokazem odwiedzili ich naukowcy z Kortosfery, Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
3: Pokażemy, że chemia jest magiczna, kolorowa i wcale nie jest czarną magią, tak jak się wydaje.
4: Ogień się palił na rynku, ja nie wiedziałam, że to takie coś jest.
5: Też była taka para, kostki takie, lodu. Z nich zrobiłam taką bankę i w środku jak się przybiło, to była para.
1: Pokazom przyglądał się Piotr Bułakowski.
6: W Puławach do końca dnia będzie słonecznie, wieczór również w miarę pogodny. W nocy zachmurzenie może zwiększyć się do dużego, ale nie powinno padać. Uwaga, bo temperatura minimalna spadnie do zaledwie 7 stopni Celsjusza. Jutro w ciągu dnia możemy liczyć na 23 stopnie. Mamy wtorek, jest 16 czerwca, jesteśmy po 16, czyli bardzo wiele osób już zapomina powoli o obowiązkach służbowych, a raczej myśli o tym, co dzisiaj na obiad. W drodze do domu towarzyszy Wam Radio Impuls i Łukasz Tymków.
7: Radio Impuls. Muzyka wybrana dla Ciebie.
8: Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: Konkurs z gadżetami rowerowymi już za nami. Właśnie informujemy tych, którzy prawidłowo odpowiedzieli na nasze pytanie, że zdobyli zestaw gadżetów. Pytanie brzmiało, które miasto w ubiegłym roku zdobyło tytuł rowerowej stolicy Polski? Prawidłowa odpowiedź brzmi Puławy, bo to właśnie Puławy w ubiegłym roku zwyciężyły i w tym też mają szansę to zrobić, ale niestety są takie samorządy, które mocno depczą po piętach Puławom. Żeby pomóc naszemu miastu zdobyć ten tytuł, trzeba pobrać aplikację Aktywne Miasta, potem wybrać Puławy i przejechać dystans w sumie 300 km na rowerze. Zresztą w najbliższy weekend będzie ku temu szansa, żeby przynajmniej kilka kilometrów z tych 300 zrobić i to wspólnie z innymi puławianami i puławiankami, a to dlatego, że odbędzie się rajd rodzinny. Każdy, kto chce wziąć w nim udział, powinien znaleźć się 20 czerwca przy Galerii Zielona o 12.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Znak. Ciao!
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
2: Po reklamie.
0: Od dzisiejszego popołudnia w Puławach pogoda znów przypomina czerwiec. Na termometrach mamy dzisiaj około 21 stopni Celsjusza. Wieczorem cały czas będzie pogodne niebo. W nocy zachmurzenie wzrośnie do dużego, ale nie powinno padać. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie małe lub też bezchmurnie. Na termometrach maksymalnie będą 23 stopnie Celsjusza, a w weekend synoptycy zapowiadają, że po raz pierwszy w tym roku odczujemy upały.
1: Słuchasz Radia Impuls.

A teraz w Radiu Impuls odrobina historii związanej z 16 czerwca. W tym dniu odbyła się premiera komedii Blues Brothers. Wyczyny Johna Belushiego i Dana Aykroyda przeszły już do historii. A więc idziemy dalej. Cofamy się do 1903 roku. Wtedy właśnie założono Ford Motor Company. I co ciekawe, w 1911 roku założono amerykański koncern informatyczny IBM. Jest też data związana z Polską. Otóż 29 lat temu na antenie TVP wyemitowano w ramach konkursu na telenowelę pierwszy odcinek serialu Klan. I tak oto ciągnie się on też do dzisiaj. Z nami popołudnie nie ciągnie się tak jak Klan. I teraz zaproponuję wam coś, co może być jednym z przebojów tegorocznego lata. To będzie Limoncello.

Słuchacie Radio Impuls, a my wrócimy znów na naszej antenie do truskawek. Mówię o sezonie na truskawki. W naszym regionie trwa w najlepsze. Nie brakuje ich ani na targowiskach, ani na przydrożnych stoiskach. No ale wielu klientów czeka jeszcze na jedną rzecz, czyli niższe ceny. Ile kosztują truskawki? Czy będzie taniej i czy powolutku będziemy już kończyli sezon na nie? O tym wszystkim przekonacie się, słuchając nas o 17:00.

0: Reklama. Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetoura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
1: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy Zielona 14.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
0: Po reklamie.
7: Słuchasz Radia Impuls.

0: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
1: Po reklamie.
2: Jest wtorek, 16 czerwca, minęła godzina 17. Zapraszam na najnowsze wiadomości.
3: Jutro mieszkańcy części Baranowa muszą liczyć się z czasowym brakiem wody. Utrudnienia zaplanowano w godzinach od 8 do 10 rano i obejmą m.in. ulicę Błotną oraz Stawową, a także wybrane posesje przy rynku i ulicy Puławskiej. Jak informuje gmina, przerwa w dostawach jest związana z pracami prowadzonymi przy rozbudowie sieci wodociągowej. Po zakończeniu robót woda ponownie popłynie do odbiorców. Samorząd zaleca, aby wcześniej przygotować niewielki zapas wody. A teraz uprzedzamy tych, którzy planowali na tę środę wizytę w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Jutro rano mogą pojawić się pewne utrudnienia. Szczegóły wyjaśnia Małgorzata Korba z lubelskiego oddziału zakładu.
4: Z uwagi na akcję protestacyjną, którą związki zawodowe planują w ZUS na środę 17 czerwca w godzinach od 8 do 10, w niektórych naszych placówkach na terenie całego kraju czas oczekiwania na obsługę klientów w tym terminie może się wydłużyć. Infolinia ZUS będzie działać w pełnym zakresie, przy czym czas oczekiwania na kontakt z konsultantem też może być dłuższy niż zwykle. Przepraszamy naszych klientów za możliwe utrudnienia, prosimy o wyrozumiałość i by w miarę możliwości planowali wizyty 17 czerwca po godzinie 10. Zachęcamy też do korzystania z naszych elektronicznych usług, portalu e-ZUS i aplikacji mobilnych.
3: Pracownicy ZUS zdecydowali się na strajk ostrzegawczy, ponieważ, jak wskazują, chcą poprawy warunków pracy. Chodzi przede wszystkim o to, by liczba zadań i obowiązków była lepiej dopasowana do realnych możliwości kadrowych instytucji. Pracownicy zwracają też uwagę na kwestie związane z organizacją pracy oraz relacjami w miejscu zatrudnienia, w tym standardami etycznymi. Strajk ostrzegawczy jest elementem sporu zbiorowego przewidzianym w przepisach prawa i ma charakter krótkiej, jednorazowej formy protestu. Na lokalnych targowiskach trwa sezon na truskawki, a mieszkańcy coraz częściej zastanawiają się, gdzie najlepiej robić zakupy, w marketach czy bezpośrednio u producentów. O opinię zapytała w Puławach nasza reporterka Weronika Szydłowska, która rozmawiała z jednym z lokalnych sprzedawców.
5: Nie no, w sklepie to one już tam przebyły swoją drogę, a te były dopiero jeszcze godzinę były na krzaku temu. Mhm. Czyli są świeże, a tamte musiały trochę pojeździć już, albo nie wiadomo skąd przyjechały. Albo naprawdę z typowo takiej fermy, gdzie tam opryskiwacz chodzi niewyłączany, a tutaj no tak się pryska, żeby tam coś trzeba od czasu do czasu, ale żeby to tylko na swoje wyjścia. A na wielkich hektarach, no to tam opryskiwacz, bo pamiętam, koło mnie miał facet 6 hektarów, to oni o 4 rano już pryskali i już o 6 wieczór zaczynali z powrotem. Na kolor, na wszystko, ale to jest oprysk jest dosłownie na wszystko. Ja tak nie pryskam, bo bym w ogóle to nawet mi się nie opłaciło w tym jechać. A jakiegoś grzyba, coś tam tak tego. Jeszcze sadzę ogórki na przykład, to też. Tutaj z ogórkami stoję w któryś roki. Tu kobietki podchodzą, pytają się, czy będą.
3: Handlowcy przypominają, że sezon na krajowe truskawki nie trwa długo, dlatego osoby planujące zakup świeżych owoców nie powinny odkładać tego na ostatnią chwilę. Pozostając przy truskawkowych tematach, poznaliśmy już zwycięzcę jednego z konkursów organizowanych przez gminę Puławy. Pierwszą łubiankę tegorocznych owoców dostarczył do urzędu Damian Zdun z Piskorowa. Po wizji lokalnej na plantację potwierdzono, że to właśnie on zdobył tytuł tegorocznego laureata. Nadal trwa natomiast rywalizacja o największą truskawkę. Zgłoszenia można przesyłać do końca czerwca. Do pobicia pozostaje dotychczasowy rekord wynoszący 196 gramów. Szczegółowe zasady konkursu są dostępne na stronie internetowej gminy Puławy. Tyle z Puław i okolic. Teraz przechodzimy do wiadomości krajowych i zagranicznych.
6: O pomoc mieszkańców apelują policjanci prowadzący śledztwo w sprawie wczorajszego zabójstwa na osiedlu Jagiellońskim w Białej Podlaskiej. Nieznany wciąż sprawca zastrzelił tam na ulicy 44-letniego Rosjanina, artystę krytykującego.

0: kującego władze Rosji. Policja potrzebuje zapisów z kamer samochodowych zarejestrowanych wczoraj rano między 8 a 10.30.
1: Zależy nam głównie na tych ulicach bezpośrednio przylegających do ulicy, na której doszło do zbrodni, ulic sąsiednich, a także na drodze krajowej numer 2. Myślę, że to pozwoliłoby nam odtworzyć być może wcześniejsze jakieś działania przygotowania mężczyzny, który dokonał zabójstwa, jak i też drogę jego ucieczki.
0: Mówi podinspektor Andrzej Fijołek, rzecznik lubelskiej policji. Nagrania można przekazywać bialskiej komendzie nawet mailem. Iran nie podpisze porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi dotyczącego rezygnacji ze swojego programu nuklearnego, jeśli Izrael nie wycofa się z południowego Libanu. Hezbollah miał otrzymać takie gwarancje od władz w Teheranie. Wczoraj premier państwa żydowskiego Benjamin Netanyahu zapowiedział, że izraelskie wojska pozostaną w strefie Gazy, Libanie i Syrii tak długo, jak to będzie potrzebne. Wotum nieufności poznaniaków dla Jacka Jaśkowiaka. Tak swój czyn określił mężczyzna, który obrzucił prezydenta Poznania ciastem w trakcie sesji Rady Miasta. Jaśkowiak twierdzi, że to akcja o podłożu politycznym.
2: Te same osoby wtedy wtargnęły razem z panią poseł Zawiszą, która nadużyła prawa do kontroli. Te osoby wtargnęły do mojego gabinetu. O ile ja pamiętam, to te twarze, to nie jest pierwszy raz, kiedy się z tymi ludźmi spotykam. Towarzystwo, które jest skupione wokół Zandberga i Zawiszy.
0: Benjamin Kubiak-Piłat skontaktował się z przedstawicielami partii Razem w Wielkopolsce. Stanowczo odcinamy się od tego zdarzenia, usłyszał. Do serca przytul psa, weź na kolana kota.
3: Tylko nie licz na to, że obecność czworonogów pomoże ci opanować stres.
0: Najnowsze wyniki badań holenderskich naukowców przynosi do studia Grzegorz Jesiński.
3: Witam. Witamy. Ponownie. Z jednej strony potwierdza się, że kontakt zarówno z psem, jak i z kotem generalnie wiąże się z poprawą nastroju właścicieli. W momentach, gdy interakcja ze zwierzęciem była bardziej intensywna, uczestnicy badań ankietowych częściej deklarowali pozytywne emocje i rzadziej odczuwali negatywne uczucia. Z drugiej jednak strony okazało się, że kontakt z psem nie chronił przed skutkami stresu, a kot w takim przypadku nie tylko nie pomagał, ale wręcz nasilał negatywne emocje.
0: To jak to wytłumaczyć?
3: Kot jak to kot. Nie zawsze odpowiada na ludzką potrzebę wsparcia w trudnych momentach.
4: Czerwcowy dzień bez choćby lekkich opadów deszczu to dla pogody chyba dzień niezmarnowany, ale według synoptyków już reszta dnia powinna być raczej słoneczna i niebo powinno się rozpogadzać, a nawet powinno wyglądać bezchmurnie. Zobaczymy, czy tak też będzie. Na barometrach niespełna 1000 hektopaskali to ciśnienie utrzymuje się od kilku dni na tym samym poziomie. Na termometrach natomiast w okolicy 18-19 stopni Celsjusza. Wiatr tylko silniejszy w podmuchach. Dzień dobry w programie Po Godzinach. Do 18 między innymi sprawdzimy, kto jest faworytem specjalistów do wygrania mistrzostw oraz dowiemy się, czym jest Bloom Day. A do 21:00 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
5: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
6: Check it out, check it out.

0: trwają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, no i nie będzie brakowało nam na pewno sensacyjnych wyników. Jest już nawet pierwszy, tak? Pewnie wiecie, o czym mówię, o wczorajszym meczu Hiszpanii z Republiką Zielonego Przylądka. Nikt nie przypuszczał, że taka drużyna jak Hiszpania, jeden z faworytów do zdobycia tytułu Mistrza Świata, może nie poradzić sobie z tak małym i drobnym zespołem, jakim jest Republika Zielonego Przylądka. Przypomnę, wynik 0-0, a nad wszystkim chyba czuwał najlepiej ich bramkarz Wozinia, który obronił aż 7 strzałów.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Puławy ruszają po zwycięstwo. Przez cały czerwiec walczymy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Nie czekaj, pobierz aplikację Aktywne Miasta, wybierz puławy i kręć kilometry dla naszego miasta. Szczegóły znajdziesz na miejskich stronach i profilu Facebook. Puławy, rowerowa stolica Polski. Dołącz do gry.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
5: Przeżyj piękną wakacyjną przygodę w naturze z historią w tle. Dwór Osmolice zaprasza na emocjonujące spływy kajakowe malowniczą rzeką Wieprz. Dla absolutnych amatorów i zaprawionych wioślarzy z finałem przy kiełbasce z ogniska lub specjałach dworskiej restauracji. Przeżyj piękną przygodę w zabytkowym dworze Osmolice, kameralnym kompleksie wypoczynkowym nad rzeką Wieprz. Więcej na dworosmolice.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Piros 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
7: Po reklamie.
1: Słuchasz.

0: Dzisiaj mamy 16 dzień czerwca, no i patrzę sobie do naszego kalendarza świąt nietypowych, uwielbiam do niego codziennie zaglądać i dzisiaj mamy na przykład Dzień Bluma. Już informuję, co to oznacza. Bloomsday to jest po prostu hołd dla irlandzkiego pisarza Jamesa Joyce'a i jego kultowej powieści Ulysses. Czy czytaliście? Jeśli nie, to myślę, że warto. Każdy powinien przynajmniej raz przeczytać tę książkę. Data też nie jest przypadkowa, bo to właśnie 16 czerwca 1904 roku Leopold Bloom wędruje ulicami Dublina. Tam też dziś najhuczniej obchodzi się to święto. Pozdrawiam wszystkich miłośników pisarza Jamesa Joyce'a, no i jego oczywiście powieści kultowej już Ulysses.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Będę był to al ristorante.
4: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
5: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
6: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ketchup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
10: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
11: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
12: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
13: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: I 20% rabatu na luksusowe materace Hilding Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Doktor Materac. Puławy Zielona 14.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit.
5: Po reklamie.
6: Słuchacie programu Po godzinach. Minęła godzina 18. Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
7: Pracownicy ZUS-u rozpoczynają jutro strajk ostrzegawczy. Domagają się wyższych płac.
8: Igor Skrzypek, co czeka petentów w oddziałach ZUS-u, Igorze?
9: Długie kolejki i szansa, że niczego nie załatwimy. Złośliwi powiedzą, że dzień jak co dzień, ale tym razem urzędnicy mają odejść od biurek. Jutro od godziny 8 do 10 w wielu placówkach interesanci nie będą obsługiwani. To może wydłużyć czas oczekiwania na załatwienie sprawy w ZUS-ie. Ucierpieć mogą też inne usługi. Infolinia ma działać w pełnym zakresie, ale i tu możliwe są opóźnienia. W związku z tym kierownictwo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych radzi, by wizytę zaplanować po godzinie 10 lub najlepiej innego dnia. To strajk ostrzegawczy. Związkowcy domagają się podwyżek w wysokości 1200 zł brutto. ZUS proponuje nieco ponad 200 zł brutto podwyżki oraz nagrodę w wysokości kilku tysięcy złotych.
8: Jeżeli Jacek Jaśkowiak nie wycofa swoich słów, będzie prostował je w sądzie, tak mówi posłanka partii Razem Marcelina Zawisza.
7: Zdaniem obrzuconego ciastem podczas sesji Rady Miasta Prezydenta Poznania, napastnikiem była osoba z kręgu lewicowej posłanki.
8: Łączymy się z naszym reporterem Benjaminem Kobiakiem-Piłatem.
10: Prezydent Poznania po tym, jak został dziś obrzucony ciastem przez jednego z mieszkańców, powiedział:
11: to jest tak naprawdę towarzystwo, które jest skupione wokół Zandberga i Zawiszy.
10: Jacek Jaśkowiak twierdzi, że widział napastnika wcześniej, między innymi podczas kontroli poselskiej w Urzędzie Miasta Poznania, którą w marcu przeprowadziła właśnie Marcelina Zawisza. Posłanka zapytana dziś w Sejmie odpowiedziała:
12: ten pan nie uczestniczył w interwencji poselskiej, nie było go z nami, nie mam pojęcia, kim on jest. Potępiam oczywiście to, co się tam wydarzyło. Prezydent Jaśkowiak jest fatalnym prezydentem, ale to nie jest powód, żeby stosować wobec kogokolwiek przemoc.
10: W związku z atakiem na Jacka Jaśkowiaka policja zatrzymała dwie osoby.
7: Dar Szczecina opuścił port i obrał kurs na regaty The Tall Ships Races.
8: Rejs jest podzielony na etapy, rywalizacja odbędzie się na Morzu Północnym.
13: Morze Północne jest dosyć trudnym morzem. Po pierwsze często mocno wieje, po drugie są strome fale, a po trzecie są tam miliony budowli na wodzie.
14: Nie dopiero w Orchus zaokrętowana zostanie załoga, która weźmie udział w regatach właściwych i ona też będzie płynęła na jednym etapie, a później w Antwerpii znowu się podmienią załogi.
7: Opisywała Magdalena Piasecka z Centrum Żeglarskiego w Szczecinie.
8: A o wymagającej trasie mówił kapitan daru Szczecina Wojciech Malejka.
6: Na niebie zachmurzenie umiarkowane, na termometrach do 18 stopni Celsjusza. Ciśnienie bez zmian w okolicach 1000 hektopaskali i wiatr nieco silniejszy, tylko w porywach. Słuchacie programu Po godzinach, a do 19 dowiemy się, jakie hobby miał słynny aktor Marlon Brando oraz także czy krowy mogą mieć swoich przyjaciół. Do 21 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
15: Impuls.

0: Bardzo znany swego czasu, ale i do tej pory również lubiany, nieżyjący już niestety aktor Marlon Brando był nie tylko fantastycznym aktorem, ale również, uwaga, zapalonym graczem na bębnach typu konga. Aktor złożył nawet dokumenty patentowe na sposób strojenia membrany w tym instrumencie. Niestety ja nie przypominam sobie, aby w którejś ze scen w swoich filmach miał możliwość pogrania sobie na takich bębenkach.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Wójt gminy Janowiec ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze do spraw zarządzania kryzysowego i obronności. Dokumenty aplikacyjne przyjmujemy do 17 czerwca do godziny 12. Szczegóły na stronie janowiec.pl oraz w BIP-ie.
4: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I co będzie następny? Nigeryjski książę?
10: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
11: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
12: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: programie Po godzinach zapraszam na newsy i plotki ze świata show biznesu. Syn Faustyny i Daniela Martyniuków właśnie skończył roczek. No i w związku z tym na jej instagramowy profil trafiła seria kadrów i nagranie z hucznej imprezy urodzinowej, którą wyprawili dziecku. Czyżby paru osób zabrakło w tym ważnym dniu? Między innymi na przykład Zenka i Danusi Martyniuków. Ani śladu.
1: Radio Impuls.

Często mówimy o tym, że zwierzęta zachowują się jak ludzie i dlaczego by nie? Na przykład, czy mogą mieć swoich przyjaciół? Pewnie niektóre gatunki tak. Ale krowy? Czy krowy mogą mieć przyjaciół wśród tych krów, z którymi pasą się razem na łące? Okazuje się, że tak. Krowy mają swoich najlepszych przyjaciół w stadzie i podobno odczuwają silny stres, gdy są od nich oddzielane. Zatem nie rozdzielajmy krowich przyjaciół, proszę.

0: Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się odmalować salon,
3: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
2: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
3: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
0: Lidl, to się opłaca.
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
0: Po reklamie.
6: Słuchasz Radio.

0: programie.
1: To jest program Po godzinach. Minęła godzina 19. Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
2: Prokuratura chce tymczasowego aresztowania mężczyzny, który wczoraj w Brennej w Śląskiem zaatakował turystów, a później policjantów.
3: Marcin Buczek.
4: Najpoważniejsze zarzuty dotyczą napaści i znieważenia policjantów. Będzie też odpowiadał za grożenie grupie turystów oraz uszkodzenie samochodu. W niedzielne popołudnie mężczyzna zaczął grozić 8-osobowej grupie turystów. Powodem agresywnego zachowania miały być zaparkowane w pobliżu jego podwórka samochody. Kiedy na miejsce przyjechali policjanci, napastnik nadal był agresywny. Jednego z policjantów zaatakował młotkiem, drugiego uderzył w twarz, a trzeciego kopnął.
2: W części Starachowic oraz w sąsiednich miejscowościach w Świętokrzyskiem woda z sieci wodociągowej została skażona bakteriami coli.
3: Nie nadaje się do spożycia, przygotowywania posiłków ani mycia zębów, również po przygotowaniu.
2: W 6 punktach miasta ustawiono beczkowozy oraz mauzery z wodą, którą można bezpiecznie pić.
3: Hubert Hurkacz zameldował się w drugiej rundzie turnieju ATP 500 w Halle w Niemczech.
2: Pokonał Rosjanina Andrija Rublowa 6-3, 6-2.
3: W drugiej rundzie Hubi zmierzy się z zawodnikiem gospodarzy Danielem Altmajerem.
2: Powiększyła się obsada nowego Władcy Pierścieni.
3: O tym już Katarzyna Sobiechowska-Żuchta.
5: Do filmu Władca Pierścieni Polowanie na Golluma dołączyła Anya Taylor-Joy. Aktorka znana m.in. z Gambitu Królowej zagra jedną z elfek Śródziemia. W obsadzie są też Kate Winslet, Jamie Dornan, Leo Woodall oraz do swoich ról z poprzednich filmów wrócą Ian McKellen jako Gandalf, Elijah Wood jako Frodo oraz Andy Serkis jako Gollum. Serkis jest też reżyserem nowej odsłony, premiera Władcy Pierścieni w grudniu przyszłego roku. Ponad 1000 osobistych, niepokazywanych wcześniej szkiców Karla Lagerfelda trafi na aukcję. Artysta i projektant zbierał je od lat 70. aż do śmierci, 7 lat temu. Eksperci przewidują, że te najpiękniejsze, kolorowe rysunki zostaną sprzedane za setki tysięcy euro. Pierwszy zwiastun trzeciego sezonu 1670. W nowej odsłonie satyry na polską szlachtę Jan Paweł będzie chciał wysłać chłopa na księżyc, a Aniela spróbuje rozkręcić szkołę dla chłopów.
6: Co wy robicie?
7: Antynaukowe słuchowisko. Dwaj faceci, zero wiedzy naukowej. Każdy odcinek po 4 godziny.
5: Adam Czewski grają ponownie Bartłomiej Topa, Martyna Byczkowska, Filip Zaręba, Michał Sikorski i Katarzyna Herman.
8: W tym domu mówimy sobie tylko miłe rzeczy. Niemiłe dusimy w sobie, a potem wyżywamy się na Bogu ducha winnych poza domem. To jest dojrzałość.
5: Premiera serialu 5 sierpnia.
1: Na niebie w dalszym ciągu zachmurzenie małe, na barometrze 1002 hektopaskale, na termometrze w okolicach 16 stopni Celsjusza, wiatr nawet w porywach słaby. Do 20:00 między innymi w programie Po godzinach dowiemy się, kim mógł być Kuba Rozpruwacz oraz czym są banany, bo generalnie uważamy, że są to owoce, a może jednak nie. Do 21:00 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.

0: przy okazji trwających Mistrzostw Świata w Stanach Zjednoczonych, no bo nie tylko tam, ale przypomnę, że również i w Kanadzie i Meksyku rozgrywane są mecze, znalazłem taką ciekawostkę odnośnie języka urzędowego. Otóż to właśnie w Stanach Zjednoczonych ten kraj nie ma urzędowego języka zapisanego w Konstytucji, więc każdy może sobie rozmawiać jak chce, ale nie jest to potem łatwe właśnie w urzędach.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl. Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Jedną z tych zagadek kryminalnych, które nie zostały rozwiązane do tej pory, a wszyscy się nimi interesują i próbują dotrzeć do sprawcy, no, który z pewnością już nie żyje, ale przynajmniej, żeby zidentyfikować sprawcę, jest słynny Kuba Rozpruwacz. A może pani Kuba Rozpruwacz, bowiem dzięki przeprowadzonej w 2006 roku analizie próbek śliny z listów przesyłanych przez Kubę Rozpruwacza, stwierdzono, że niesławny brytyjski morderca mógł być również kobietą. No i teraz bądź tu, człowieku mądry, w co wierzyć.
1: Radio Impuls.

0: Pewnie pamiętacie, jak to z Unii Europejskiej przyszły do nas pewne ustalenia i trzeba było uważać, że banan musi mieć odpowiednią krzywiznę, by mógł być u nas sprzedawany, a pomidor musi być owocem i tam jeszcze coś było z marchewką. Teraz natomiast chciałem nawiązać do bananów, bo bardzo je lubię, ale nie wolno też przesadzać ze zjadaniem tych owoców, bo są, no właśnie, dość kaloryczne. Ale jednak pamiętajcie, że banany technicznie są jagodami, podczas gdy truskawki nimi nie są, a owocami w truskawkach są dopiero te pestki w środku. Kto to wymyśla? Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Impuls. Reklama. Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

potężny przebój, nieśmiertelny przebój w wielu dyskotekach i klubach i do tej pory jeszcze dudniący w wielu samochodach. To Be My Lover i Labusz, a za chwilę na naszej antenie będzie godzina 20. Zapraszam wówczas na najnowsze wiadomości.

0: Radio Impulse.
1: Reklama.
2: Przeżyj piękną wakacyjną przygodę w naturze z historią w tle. Dwór Osmolice zaprasza na emocjonujące spływy kajakowe malowniczą rzeką Wieprz. Dla absolutnych amatorów i zaprawionych wioślarzy z finałem przy kiełbasce z ogniska lub specjałach dworskiej restauracji. Przeżyj piękną przygodę w zabytkowym dworze Osmolice, kameralnym kompleksie wypoczynkowym nad rzeką Wieprz. Więcej na dworosmolice.pl.
3: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy, zielona 14.
1: Po reklamie.
4: Jest godzina 20. Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
5: Parlament Europejski zatwierdził umowę handlową Unii ze Stanami Zjednoczonymi.
6: Została ona wynegocjowana w ubiegłym roku, ale kilkakrotnie odraczano jej przyjęcie z powodu roszczeniowej polityki Donalda Trumpa.
5: Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, to korzystna umowa dla Unii?
7: Umowa jest korzystniejsza dla Stanów Zjednoczonych. Unia obniża cła, podczas gdy amerykańskie taryfy na unijne towary pozostają na poziomie 15%. Z porozumienia wyłączono jednak produkty wrażliwe, takie jak wołowina, drób i cukier. Dzięki poprawkom parlamentu

0: tak silny, że zabrał ze sobą komisariat policji, zburzył wielki pawilon handlowy. Rondo praktycznie przestało istnieć. Przez blisko 2 lata auta poruszały się tutaj po dziurawej, szutrowej drodze bez chodników. Dziś to miejsce jest nie do poznania.
1: Jest, już jest.
0: I radość też jest?
1: Też jest. Pomalutku robi się ładnie. Zielono jest, ciepło, tylko teraz jeszcze słoneczka i będzie okej.
2: Oko się cieszy.
0: Widzę, że wraca też życie do tych punktów handlowych, gastronomicznych.
2: No przede wszystkim tutaj ludzie to płakali po prostu. ZUSy, podatki, towar nie schodził. Dramat dla nich to był.
1: I myślę, że pomalutku wszystko wróci do normy.
0: Odbudowa zaledwie kilometrowego odcinka kosztowała 15 milionów złotych.
3: Za oceanem na piłkarskich mistrzostwach świata dziś mecz Francja-Senegal.
4: Nowojorski Times Square to teraz miejsce rozgrzewki kibiców. Na miejscu jest Paweł Brzuchowski.
5: Kibice rozgrzewkę robią na nowojorskim Times Square, a potem ruszają na stadion. Przyjechaliśmy tutaj dla Francji, podkreślają i wierzą w zwycięstwo nad Senegalem. Vivat Francja! Wykrzykują, oczekując na mecz. Miałem szczęście być częścią drużyny w 2002 roku, kiedy pokonaliśmy Francję, powiedział selekcjoner Senegalu, podkreślając, że to jego drużyna dziś wygra.
6: O tej porze mam dla Was wydłużoną prognozę. Sprawdzimy, jak wyglądać będzie aura w nocy oraz jutro przed południem i po południu. Ten dzień dzisiejszy w naszym regionie kończy się całkiem przyjemnie. Bez opadów deszczu to najważniejsze w wielu miejscach. Temperatura w nocy spadnie nad ranem, jak to zwykle bywa, mniej więcej do 9 stopni najniżej, a później dzień ma się już rozpocząć pięknym, pełnym słońcem. Z zachmurzeniem umiarkowanym do południa, a później już z niebem prawie bezchmurnym, maksymalnie jutro na termometrach do 21 stopni Celsjusza. Do godziny 21 w naszym programie będę miał propozycję turystyczną dla miłośników jaskiń, ale nie tylko, bo dowiemy się na przykład, ile może ważyć mrówka. Do 21 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.

To propozycja dla tych, którzy w wakacje już się znudzili, bo zwiedzili prawie wszystko. No więc jeśli na powierzchni wszystko zobaczyliście, może czas najwyższy zajrzeć pod powierzchnię. No, może nie tak głęboko, ale mogę wam zdradzić, jeżeli chcielibyście kiedyś zajrzeć do jakichś jaskiń, że to włoskie Alpy posiadają najdłuższy system sztucznych jaskiń świata, dostępny

0: Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Pamiętam taki film pod tytułem Ile waży koń trojański? Przyznam się szczerze, że do tej pory nie wiem. Tak samo jak nie wiem, ile może ważyć na przykład jedna mrówka. Podobno na świecie jest ich tak dużo, że ich łączna masa przewyższa łączną wagę wszystkich ludzi. Zwróćcie na to uwagę, patrząc się na taką jedną malutką mrówkę.
1: Radio Impuls.

0: Na Mistrzostwach Świata każdy mecz powinien być bardzo interesujący. No i zwykle tak bywało. Teraz mamy trochę tych meczy więcej, no i trafiają się takie trochę mniej atrakcyjne, ale myślę, że ten, który rozpocznie się już niebawem, bo o 21:00 z pewnością zainteresuje wszystkich kibiców piłkarskich, bowiem zmierzą się Francja i Senegal. A umówmy się, że we francuskiej drużynie często pojawiają się piłkarze, którzy urodzili się w Senegalu. Czekam z niecierpliwością na 21:00, kiedy rozpocznie się to spotkanie.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy Zielona 14.
4: Dziś kolejne mecze mundialu w TVP i to jakie? Francja-Senegal, Irak-Norwegia, Argentyna-Algieria. Oglądaj od 20:25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Na pożegnanie śpiewał dla nas Man Summer Love, Brother on Brother. Za chwilę będzie 21, no i pojawią się najnowsze wiadomości po 21, wieczór reporterów, a ja powoli żegnam się z wami, dziękuję za uwagę, nazywam się Wojtek Bednarczyk, ściskam i pryskam, cześć!
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. Po reklamie.
3: Na zegarach 21, w kalendarzach 16 czerwca. Czas na wiadomości.
4: Zmarł sprawca tragicznego wypadku w miejscowości Bardo na Dolnym Śląsku.
5: 52-letni mężczyzna w ubiegłym tygodniu, przypomnijmy, wjechał autem na chodnik i potrącił śmiertelnie 9-letniego chłopca i jego 48-letniego ojca, którzy zwiedzali miasto.
4: Martyna Czerwińska.
6: Po tragicznym zdarzeniu kierowca samochodu trafił do szpitala i przeszedł operację, ale jego śmierć prawdopodobnie nie była następstwem wypadku, a przewlekłej choroby. Potwierdzi to sekcja zwłok. Mężczyzna był przesłuchiwany w szpitalu. Nie przyznał się do winy i twierdził, że nie pamięta przebiegu zdarzenia. Po jego śmierci postępowanie prawdopodobnie zostanie umorzone.
5: Kontrola Narodowego Funduszu Zdrowia w warszawskim szpitalu południowym może potrwać kilka tygodni.
4: Rząd w przyspieszonym tempie przyjął projekt ustawy, która ma umożliwić zbieranie informacji o zarobkach medyków.
5: To po informacjach o młodym lekarzu, koordynatorze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Sołecznej Lecznicy.
4: 29-latek miał zarobić w ubiegłym roku 1 600 000.

0: Rada Unii Europejskiej zatwierdziła akt o lekach krytycznych.
1: Nowy dokument ma m.in. uprościć ścieżki badań klinicznych, by ułatwić wytwarzanie leków w krajach Unii Europejskiej.
0: Dzisiejsze posiedzenie zakończyło prezydencję Cypru w Radzie Unii Europejskiej.
1: Od lipca tę funkcję przez pół roku będzie sprawować Irlandia.
2: Noc w Puławach będzie pogodna, z niewielkim zachmurzeniem i temperaturą spadającą do około 14 stopni. Wiatr słaby, północno-wschodni. Jutro w Puławach dominować będzie słońce, a zachmurzenie pozostanie niewielkie. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do około 24 stopni Celsjusza. Jest po godzinie 21:00, zaczynamy wieczór reporterów. Nasze informacje i materiały zapraszam do 22:00.
3: Radio Impuls.

0: Puławska policja ostrzega przed oszustami. Wczoraj na komendę wpływały zgłoszenia, z których wynikało, że do mieszkańców miasta dzwonią osoby, które podają się za ekspertów pomagających odzyskać pieniądze, rzekomo utracone przez kredyt zaciągnięty w bitcoinach. Oszuści twierdzą, że ktoś wykorzystał dane rozmówcy do wzięcia pożyczki i proponują pomoc w odzyskaniu środków. Warunkiem ma być jednak udostępnienie konta bankowego na kilkadziesiąt minut. Policja podkreśla, że to próba wyłudzenia. Nie należy przekazywać nikomu danych do bankowości elektronicznej, ani udostępniać swojego konta osobom obcym. Uważajcie podczas rozmów telefonicznych i uprzedźcie swoich bliskich, zwłaszcza seniorów. Jeśli rozmowa wydaje się podejrzana, trzeba natychmiast ją zakończyć i zadzwonić pod numer alarmowy 112.
1: Radio Impuls.

0: Dęblinie powstanie nowa droga dojazdowa przy ulicy Księdza Stanisława Chładuniaka. Miasto podpisało już umowę na realizację inwestycji. Nowy odcinek będzie boczną odnogą ulicy Chładuniaka i ma poprawić dojazd do okolicznych posesji oraz zwiększyć bezpieczeństwo uczestników ruchu. Inwestycja ma także uporządkować lokalny układ drogowy i poprawić funkcjonalność tej części Dęblina. Pracę wykona firma Spuław, a wartość podpisanej umowy to ponad 170 tysięcy złotych. Według umowy ma się z tego wywiązać w ciągu najbliższych 2 miesięcy.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Impuls.

0: Za nami Światowy Dzień Krwiodawcy, tymczasem w Puławach trwają zapisy na lokalną zbiórkę krwi. Już w ten czwartek taka akcja odbędzie się na terenie zakładów azotowych w Puławach, mówi Tomasz Ogrodnik, organizator akcji.
1: W imieniu klubu HDK Dar Życia przy grupie Azoty Puławy bardzo serdecznie zapraszam do udziału w kolejnej akcji krwiodawstwa w grupie Azoty Puławy, która odbędzie się już 18 czerwca we czwartek w budynku dyrekcji naczelnej przy bramie numer 1. Do budynku wchodzimy wejściem głównym od strony parkingu. Rejestracja krwiodawców będzie odbywała się od godziny 8.30 do godziny 13.00. Podczas zbiórki krwi będzie możliwość zapisania się do centralnego rejestru potencjalnych dawców szpiku kostnego i komórek macierzystych.
0: Czwartkowa akcja ma też wesprzeć najmłodszych mieszkańców naszego regionu.
1: Tak jak co roku, w czerwcu zebraną krew dedykujemy dla chorych dzieci. Dla dzieci, które przebywają w Klinice Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Lublinie i walczą z groźnymi chorobami nowotworowymi. Aby wziąć udział w zbiórce krwi, już teraz zapraszam i zachęcam do wysyłania SMS-a z imieniem i nazwiskiem pod numer telefonu 609-933-998.
0: Przypomnijmy, że każdy dawca powinien odczekać minimum 8 tygodni od ostatniego oddawania krwi. Ważne też, by w dniu akcji przed donacją zjadł lekkie śniadanie, pił dużo wody i zabrał ze sobą dokument tożsamości.
2: Radio Impuls.

0: Lublinie powstanie nowy węzeł przesiadkowy przy przystanku PKP Ponikwoda. Wczoraj podpisano umowę na jego budowę, a także na przygotowanie odpowiedniego dojazdu. Prace będą prowadzone w rejonie ulic Trześniowskiej i Paprociowej oraz drogi, która na razie nie ma nazwy. Powstaną jezdnie, chodniki, drogi rowerowe, skrzyżowania i zatoki autobusowe. Przy samym przystanku kolejowym pojawi się również parking typu Park i Ride, zatoka Kiss and Ride, nowe oświetlenie oraz pełne oznakowanie drogowe. Całość ma usprawnić przesiadki i poprawić bezpieczeństwo ruchu. Wykonawca musi wywiązać się z umowy w ciągu 18 miesięcy. Projekt jest współfinansowany z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej.
1: Radio Impuls.

0: Za nami w Nałęczowie uroczystość nadania alei w Parku Zdrojowym imienia Stanisława Strzyżyńskiego. Jak podkreślają organizatorzy, to forma uhonorowania artysty, który przez ponad 60 lat był związany z Nałęczowem i na trwałe wpisał się w jego krajobraz oraz lokalną tożsamość. Stanisław Strzyżyński jest autorem wielu rzeźb i obiektów małej architektury w przestrzeni publicznej, w tym znanej ławeczki Bolesława Prusa w Parku Zdrojowym. Jego dorobek obejmuje również tablice i pomniki upamiętniające ważne wydarzenia i postacie historyczne, m.in. pamięć nałęczowskich sybiraków oraz żołnierzy Armii Krajowej. Nadanie imienia alei ma być symbolicznym podziękowaniem za jego wieloletnią działalność na rzecz miasta i regionu.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money!
4: Cherry Money?
3: Nowy Ekspres Los!
4: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: czas na podsumowanie dnia w Radiu Impuls. Sprawdzimy, co wydarzyło się 16 czerwca w Puławach i okolicach. Interwencją policji i tymczasowym aresztem zakończyła się seria zdarzeń, do których doszło w sobotni poranek na ulicach Lublina. O szczegółach mówi podkomisarz Kamil Karbowniczek z lubelskiej policji.
1: W sobotę nad ranem otrzymaliśmy nietypowe zgłoszenie od kierowcy MPK. Z jego zgłoszenia wynikało, że kierujący Fordem zatrzymał auto na skrzyżowaniu, następnie wysiadł z niego i boso oddalił się w kierunku ulicy Nadbystrzyckiej. Z tego zgłoszenia wynikało, że kierowca może znajdować się w stanie nietrzeźwości. Na miejsce zostali skierowani policjanci. Kiedy policjanci dojeżdżali na miejsce, otrzymali kolejne zgłoszenie, tym razem o kradzieży paliwa z pobliskiej stacji benzynowej.
0: Czego dotyczyło kolejne zgłoszenie?
1: Jak się okazało, ten sam mężczyzna boso poszedł na stację benzynową, następnie wylał wodę z wiaderka przeznaczonego do mycia szyb i w to wiaderko zatankował ponad 7 litrów benzyny. Oczywiście za tą benzynę nie zapłacił i z powrotem ruszył w kierunku swojego auta. Tam został zatrzymany przez policjantów. Tym mężczyzną okazał się 33-letni mieszkaniec Lublina. Badanie alkomatem wykazało, że w organizmie miał prawie 2 promile alkoholu.
0: Jak się okazało, kradzież paliwa to nie jedyne przewinienie 33-latka.
1: Ponadto po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że mężczyzna od 2019 roku posiada dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów. Wczoraj został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty. Następnie 33-latek trafił do sądu z wnioskiem policji i prokuratury o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do tego wniosku i teraz najbliższe 3 miesiące 33-letni mieszkaniec Lublina spędzi w tymczasowym areszcie.
0: Mężczyzna będzie odpowiadał przed sądem w warunkach recydywy, za co grozi mu do 7,5 roku więzienia. Pracodawcy, przedsiębiorcy i osoby zainteresowane tematyką bezpieczeństwa pracy będą mogły poszerzyć swoją wiedzę podczas bezpłatnego szkolenia. Wspólnie organizują je Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Państwowa Inspekcja Pracy.
2: Szkolenie odbędzie się 25 czerwca przez internet, dlatego zapraszamy wszystkich mieszkańców, przedsiębiorców z regionu, którzy są zainteresowani tematyką wypadków przy pracy. Ekspert Zakładu Ubezpieczeń Społecznych omówi dokumenty potrzebne do uzyskania świadczeń z ZUS po wypadku przy pracy. Będzie też mowa o dofinansowaniach z ZUS dla pracodawców, którzy chcą poprawić bezpieczeństwo pracy w swojej firmie. Natomiast przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy będzie mówił o postępowaniu inspektora pracy w badaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, a część spotkania poświęci też na analizę wypadków.
0: Mówiła Małgorzata Korba, rzecznik ZUS w województwie lubelskim. Dodajmy, że szkolenie rozpocznie się o godzinie 10:00, a udział w nim jest bezpłatny. Trzeba tylko pamiętać o wcześniejszych zapisach. A skoro mowa o codziennych sprawach mieszkańców regionu, sprawdzamy również, co dzieje się na lokalnych targowiskach. Sezon na truskawki w naszym regionie trwa w najlepsze, a czerwonych owoców nie brakuje już na targowiskach i przydrożnych stoiskach. Wielu z nas czeka jednak na jedno niższe ceny. Sprawdziła je nasza reporterka Weronika Szydłowska, która wybrała się na ulicę Puław i rozmawiała z lokalnym sprzedawcą.
3: Jakie są ceny truskawek teraz?
4: A teraz? No teraz już się kończą, bo to może jeszcze jutro? No to ja sprzedaję kilogram po 15. złotych, bo naprawdę jest ciężko nazbierać. Już wszystko pada. Może jeszcze jutro takie ten i to koniec. Już, bo nawet w radiu mówią też, że już jeść truskawki, bo ich nie będzie, bo już naprawdę te deszcze przyszły, to wszystko i teraz to wszystko już pada. W tym roku w ogóle mamy takie zimno. Gdzie to jest? Połowa czerwca, jestem w bluzie i w kurtce. No to troszeczkę na czerwiec trochę dziwne, nie?
3: No zimno jest.
4: Zimno. I to wszystko nie rośnie. To po prostu jest takie wymuszone. To już nie jest. Ja pamiętam, jak byłem dzieckiem, truskawki się ciągnęły miesiąc czasu, a nie 2 tygodnie. No ludzie, no każdy się dziwi, że drogo, no bo każdy chce odbić swoje koszty. Paliwo drogie było, teraz opryski, to wszystko. Każdy włożył pieniądze, myślał, że coś odbierze, no każdy chce wydusić, chociaż swoje koszty zabrać.
3: No właśnie miałam pytać, bo wcześniej jak już kupowałam truskawki, tak, no to one kosztowały, na początku kosztowały 25 za kilo, tak. Później już zeszło do 14,
4: teraz
3: powiedzmy.
4: I wychodzą, no widzi pani, jak ja tutaj przyjeżdżałem, ten, było nas 3-4 z truskawkami, zostałem sam. Jeszcze może jutro przyjadę i już do widzenia ze wszystkim.
3: Czyli to jest ostatni moment, żebyśmy te truskawki kupili?
4: Może jeszcze jutro. Naprawdę. Może, no to idzie pani. Tutaj stali, tu stali. Jeszcze ja zostałem tak trochę ten i to wszystko. Ale to też przyjechałem. 4 dni nie jeździliśmy. bo nie było co zerwać, bo zimno. Przecież jest taka pogoda, że przecież bez kurtki nie wychudź normalnie, no.
3: A jakie truskawki pan sprzedaje?
4: Rumba. To są deserowe truskawki. To wszystko są, to u nas teraz to na takich tych, to każdy sprzedaje deserowe truskawki. Przemysł to jest w ogóle inna truskawka, to nie. Tutaj to każdy jak sprzedaje na takich bazarkach, to wszystko to deserowe. To Azja, rumba, Hanoi, to wszystko deserowe truskawki. Przemysłowych to rzadko kto sadził w ogóle przemysłowe truskawki, bo przemysłowe to ściągają z Egiptu, z Chin. Mhm. Za takie pieniądze. Słyszałem, że po 4 zł kilogram z Egiptu ściągają.
3: To to jest.
4: No, ale tam tania siła robocza, tam za dolara cały dzień pracuje. A u nas jest ciężko z siłą roboczą.
3: Każdy z nas tak naprawdę kupuje truskawki, lubi truskawki. A z czym pan najbardziej lubi jeść truskawki? Albo w jakiej formie?
5: Same truskawki i jem właśnie jak mam pieniądze, to kupuję po prostu dużą ilość i jem do oporu, aż mi zbrzydną, że tak powiem.
3: No. Czyli żadne dania, żadne serniki z truskawkami?
5: Nie, właśnie same truskawki.
3: Czy lepiej jest kupić truskawki właśnie u takich ludzi jak pan, gdzie przyjeżdżają na parking, rozkładają swój towar, czy w sklepie?
4: Nie, no w sklepie to one już tam przebyły swoją drogę, a te były dopiero jeszcze godzinę były na krzaku temu. Mhm. Czyli są świeże, a tamte musiały trochę pojeździć już, albo nie wiadomo skąd przyjechały. Albo naprawdę z typowo takiej fermy, gdzie tam opryskiwacz chodzi niewyłączany. A tutaj no tak się pryska, żeby tam coś trzeba od czasu do czasu, ale żeby to tylko na swoje wyjścia. A na wielkich hektarach, no to tam opryskiwacz, bo pamiętam, koło mnie miał facet 6 hektarów, to oni o 4 rano już pryskali i już o 6 wieczoru zaczynali z powrotem. Na kolor, na wszystko, ale to jest, oprysk jest dosłownie na wszystko. Ja tak nie pryskam, bo w ogóle to mi się nie opłaciło w tym jechać. A jakiegoś grzyba, coś tam tak tego. Jeszcze sadzę ogórki na przykład, to też. Tutaj z ogórkami stoję już któryś rok i tu kobietki podchodzą, pytają się, czy będą. No bo to markę trzeba sobie wyrobić też, no bo jak masz, nie jest ze sklepu, to mówię pani, to jest taki przemiał typowy, taka, taki market, no market, nie?
0: Jak podkreślają sprzedawcy, na zakup lokalnych truskawek nie warto czekać do ostatniej chwili, bo sezon na te owoce jest stosunkowo krótki. Od smaków lata przechodzimy do wakacyjnych propozycji dla najmłodszych. Mali odkrywcy z Kozienic i okolic już wkrótce będą mogli ponownie wcielić się w rolę studentów. Ruszają zapisy na 3. edycję Dziecięcego Uniwersytetu Nauki i Kultury, organizowanego przez Kozienicki Dom Kultury. O szczegółach mówi Elwira Kozłowska, dyrektorka.
6: W maju zakończyliśmy 2. edycję Uniwersytetu i od razu przystąpiliśmy do pracy nad 3. Zaangażowanie naszych małych studentów oraz ich rodziców pokazuje, jak bardzo ta oferta jest w naszym mieście potrzebna. Cieszę się, że najmłodsi tak chętnie rozwijają swoje umiejętności i zdobywają wiedzę. Już dziś mogę zapowiedzieć, że czekają nas kolejne fascynujące spotkania. Serdecznie zapraszam zarówno dotychczasowych, jak i nowych studentów.
0: Oferta skierowana jest do dzieci w wieku od 6 do 11 lat. W programie znalazły się warsztaty i spotkania prowadzone przez wykładowców oraz specjalistów, którzy poprzez zabawę zachęcają najmłodszych do poznawania świata i rozwijania swoich pasji.
6: Celem zajęć jest rozbudzenie w dzieciach chęci poznawania świata i odważnego zadawania pytań. Na naszym uniwersytecie nie ma egzaminów ani testów. Znajdziemy tu natomiast świetnie skomponowane połączenie edukacji i dobrej zabawy. Dzieci poszerzą u nas swoją wiedzę, ale przede wszystkim miło i w ciekawy sposób spędzą czas.
0: Pierwszeństwo zapisów mają uczestnicy poprzedniej edycji. Ich zgłoszenia będą przyjmowane do 26 czerwca, natomiast od 27 czerwca ruszy nabór dla nowych studentów. Liczba miejsc jest ograniczona, a zajęcia rozpoczną się 17 września. Pozostając przy edukacji i poznawaniu świata, zajrzyjmy do lubelskiego skansenu. Muzeum Wsi Lubelskiej rusza z projektem Powrót do przeszłości, który pozwoli zobaczyć muzealne zbiory w wersji cyfrowej. Dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego powstanie internetowa kolekcja około 240 obiektów w technologii 3D. Będą to m.in. stroje ludowe, dawne przedmioty codziennego użytku oraz eksponaty związane z historią regionu. Takie modele będzie można obracać, przybliżać i oglądać z każdej strony. Dostrzegając także szczegóły, które trudno zauważyć podczas wizyty w muzeum. Każdy obiekt otrzyma też opis. Całość będzie dostępna bezpłatnie w internecie i ma pomóc w nauce oraz poznawaniu historii Lubelszczyzny. Na koniec zaglądamy do lubelskich lasów, gdzie także nie brakowało pracy. Ponad 500 000 nowych drzew posadzono tej wiosny w nadleśnictwie Lubartów. Młody las pojawił się na obszarze ponad 84 hektarów. Najwięcej przybyło sosen i dębów, ale nie zabrakło też klonów lip, modrzewi, brzóz czy buków. Większość prac wykonali leśnicy i pracownicy zakładów usług leśnych. W sadzeniu drzew pomagali także mieszkańcy, którzy wzięli udział w akcji Posadź swoje drzewo. Jak podkreślają leśnicy, takie działania nabierają szczególnego znaczenia po niedawnych pożarach lasów, do jakich doszło również w naszym regionie. Nowe nasadzenia to szansa na odbudowę przyrody i zachowanie leśnych terenów na kolejne lata.

0: Radio Impuls.
1: W kalendarzu 16 czerwca jest 22. Czas na najważniejsze wiadomości.
2: Rosyjska fregata oddała strzały ostrzegawcze w stronę cywilnego jachtu na kanale La Manche.
3: Brytyjskie Ministerstwo Obrony prowadzi dochodzenie w sprawie tego incydentu, informuje nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
4: Załoga jachtu zarejestrowanego w Wielkiej Brytanii zgłosiła, iż rosyjska fregata Admirał Grigorowicz oddała strzały ostrzegawcze z odległości około 450 metrów. Do zdarzenia tego miało dojść mniej więcej 20 mil morskich na południe od wyspy White, poza brytyjskimi wodami terytorialnymi. Nie ma doniesień o jakichkolwiek rannych osobach czy uszkodzeniach jachtu. Rosyjska jednostka często pojawia się w pobliżu Wysp Brytyjskich. Jej zadaniem jest eskortowanie tankowców należących do tzw. floty cieni, które przewożą rosyjską ropę naftową z pogwałceniem sankcji nałożonych na Rosję po inwazji na Ukrainę.
2: Gdzie Polska powinna kupować sprzęt i broń dla wojska?
3: W naszym kraju, tak uważa 51% uczestników sondażu Opinia 24.
2: Innego zdania jest jednak co trzeci Polak.
3: 17% uważa, że lepiej jest wydać pieniądze na ten cel w krajach Unii Europejskiej.
2: A 10%, że w USA i Korei Południowej.
3: Komentarze w Sejmie zebrał nasz reporter Jakub Rybski.
5: Politycy Koalicji Obywatelskiej podkreślają, że ważne jest, aby jak najwięcej inwestować w polskie firmy zbrojeniowe.
6: Żeby jakość była dobra, też żeby wspierać polskie firmy, polski przemysł. Ja myślę, że też powinniśmy zrobić wiele, żeby program SAFE uruchomił polskie firmy zbrojeniowe.
5: Opozycja zwraca jednak uwagę, że na przykład myśliwców F-35 czy czołgów Abrams w Polsce nie kupimy. Michał Nieznański z Konfederacji twierdzi, że sprzęt powinniśmy kupować przede wszystkim patrząc na jakość i cenę.
7: Tam, gdzie on jest najtańszy i najlepszy.
5: Linie w Polsce?
7: No niestety nie wytworzyliśmy tak dużych linii produkcyjnych, żebyśmy mogli produkować samoloty czy czołgi.
5: Posłowie z różnych stron sceny politycznej są jednak zgodni, że należy wspierać polski przemysł zbrojeniowy, aby zwiększyć jego zdolność produkcyjne.
1: Noc w Puławach przyniesie stabilne, spokojne warunki z temperaturą obniżającą się do około 14 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, a niebo w większości bezchmurne. Jutro w Puławach

0: Reklama.
1: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy, zielona 14.
0: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia I.

0: Reklama.
1: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy Zielona 14.
0: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: To jest Radio Impuls.
1: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Wszystkich o poranku z uśmiechem wita Strefa Zero.